piace jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: 2 Nowy Sącz. Nowy Sącz.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: SK2, nowy Sącz.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcę do kliniki pogonić. Fifi.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Album poświęcony twórczości Bolesława Barwackiego można dostać w Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. Publikacja, która wydana została kilka lat temu, ma przybliżyć twórczość tego sądeckiego malarza, który tworzył w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mówi Piotr Droździk z muzeum.
2: Czy nowy pomysł i nowy album? Na pewno tak. Czy Bolesław Barwacki jest nowym pomysłem? To na pewno nie. To człowiek, którym inspiruję się od wielu lat, to człowiek, którego podziwiam. Myślę, że to najwybitniejszy sądecki artysta, jaki do tej pory tworzył w naszym mieście. Człowiek, który mógłby śmiało funkcjonować ze swoim talentem w Paryżu, co zresztą proponowano mu wiele razy. Człowiek, który pokochał to miasto, został w tym mieście. W tym mieście tworzył, w tym mieście... Bo musimy sobie zdawać sprawę, że Bolesław Barwacki był nie tylko malarzem, ale był wybitnym pedagogiem. To w końcu on założył szkołę odzieżową. On był szefem sądeckiego Sokoła. Jeśli zliczymy te wszystkie rzeczy, które w ciągu krótkiego, bo zaledwie 50-letniego życia zrobił Bolesław Barwacki, no to musimy pamiętać o wielkim szacunku dla tej osoby. Ja myślę, że dzisiaj są takie czasy, że wszystkim nam jest potrzebny autorytet. To jest to, co skutecznie niszczyliśmy przez wiele lat. To słowo, znaczenie tego słowa, musimy do niego powrócić. Musimy pokazać, a zwłaszcza młodzieży, pokazać takie świecące światełko gdzieś tam daleko w tunelu, jakim na pewno był Bolesław Barwacki. Dla mnie osobiście jest wielkim mistrzem, geniuszem portretu, uwielbiam jego portrety, studiuję je i dużo z jego pomysłów wykorzystuję w swojej pracy. Dlatego uważam, że to, co robimy w tej chwili, czyli album twórczości, bo to nie będzie monografia. My pokazujemy około 160 prac, które mistrz stworzył w okresie od roku 1914 do roku 1940. Te prace są rozproszone niestety po całej Polsce. Trzeba było zgromadzić je, trzeba było je zebrać, zgody od ludzi, którzy te prace posiadają. No i trzeba było zebrać fundusze na to. I tu muszę powiedzieć, że wiele sądeckich firm w tym ciężkim okresie wspomogło nasze przedsięwzięcie. I dlatego jestem bardzo wdzięczny. Jestem zachwycony tym, że firmy, które mają duże problemy finansowe, mimo wszystko popierają takie inwestycje i za to im bardzo serdecznie dziękuję.
3: W tym albumie to znalazły się tylko portrety, czy również pejzaże, które Barwacki malował?
2: W tym albumie znajdą się wszystkie te kierunki, które on uprawiał, czyli portret, bo Bolesław Barwacki był portrecistą, stuprocentowym portrecistą, ale będą pejzaże, ponieważ bardzo dużo namalował w swoim życiu pejzaży, które są mniej znane i niesamowite. No i tutaj taki mały smaczek na koniec. Na samym końcu, ale nie wiem, czy nie najważniejsze w jego twórczości, będą akty. Akty, których stworzył, myślę, że około 40 w swoim życiu, z kilkoma modelkami, a jedną z nich była pani Danuta Szaflarska. Więc będziemy mogli zobaczyć, jak pani Danuta wyglądała w wieku lat 18. Będzie też taka wydana wersja specjalna, taka wersja ekskluzywna i mam nadzieję, że będzie to coś niezwykłego. To mój 65. indywidualny album w mojej twórczości, ale chyba najważniejszy dla mnie, ponieważ nie przedstawiam do końca swojej twórczości, tylko przedstawiam twórczość mojego mistrza Bolesława Barwackiego. To jest wersja absolutnie papierowa, którą można wziąć do ręki. To będzie piękny album, zaprojektowany przez panią Małgorzatę Flis, znakomitą artystkę z Krakowa. Album będzie liczył 160 stron, będzie miał twardą oprawę albumową, będzie podzielony na różne okresy życia twórcy. Wspaniali ludzie piszą tekst, bo i zwróciliśmy się do rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. o to, żeby napisał słowo wstępne, ponieważ Bolesław Barbacki studiował właśnie tam i studiował w pracowni pana Aksentowicza, był ukochanym studentem. Był człowiekiem bardzo skromnym. Nawet jeśli dostawał rokroczną nagrodę dla najlepszego studenta, to zawsze uśmiechał się i mówił, że to tylko dlatego, że pan Aksentowicz bardzo go lubi. W albumie będzie można przeczytać o życiu Bolesława Barbackiego i to jest tekst, który napisała pani doktor Maria Malenda. Będzie można przeczytać o twórczości Bolesława Barbackiego i ten tekst napisała Edyta Rozpazdyk. Album będzie wspaniałą pamiątką, będzie wspaniałą niespodzianką, mam nadzieję, dla wszystkich sądeczan.
3: Ten album ma też jakby przypomnieć mieszkańcom Nowego Sącza o tym, kim był Bolesław Barbacki, tym, którzy już nie pamiętają albo nie spotkali się nigdy z jego twórczością.
2: Ja myślę, że ten album przede wszystkim służy temu, żeby ludzie zaczęli odróżniać Władysława Barbackiego od Bolesława Barbackiego, czyli Władysław wuj i burmistrz, a Bolesław wspaniały malarz. Wspaniały malarz, żeby wyobrazić sobie, kim był Bolesław Barbacki, no to proszę Państwa, trzeba uświadomić sobie, że on w okresie, kiedy studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, skończył również prawo. Równolegle robił dwa bardzo ciężkie kierunki. No, dzisiaj byłby to wielki problem, a w tamtych latach, no to ja nie wiem, to są rzeczy, które są nieprawdopodobne. Należy tu powiedzieć, że Niemcy w okresie II wojny światowej starali się w pewien sposób unicestwić tych najważniejszych ludzi w każdym mieście. Tą elitę, tych ludzi, którzy byli taką solą ziemi. I Bolesław Barbacki był aresztowany po raz pierwszy w styczniu 1941 roku, skatowany na gestapo i mimo wszystko wypuszczony po ciężkich torturach. No i później aresztowany po raz drugi. Przyjaciele prosili go, żeby on się ukrył, żeby się schował, żeby wyjechał. Bolesław Barbacki powiedział, że tego nie będzie robił. No i niestety w lipcu zakończyło się jego krótkie życie, no i został rozstrzelany. Jest historia związana z tym, ponieważ wiele środowisk artystycznych poręczyło za niego, pisało listy do Berlina, do tych najważniejszych władz. Mówi się o tym, że ten rozkaz o tym, żeby Bolesław Barbacki został uniewinniony, dotarł do Hamana, dotarł na jego biurko, a ten jakby zniszczył go i dzień przed egzekucją no po prostu nie ujawnił tego dokumentu. No i to jest smutne, przykre, bo myślę, że Bolesław Barbacki wpisałby się jeszcze mocniej. Te 800 obrazów, które namalował, bo był bardzo skrupulatny w tym wszystkim, co robił, spisywał każdy obraz, nam udało się dotrzeć do 250. Zatem to żmudna praca, prawie że detektywistyczna, bo musimy docierać do rodzin, musimy docierać do ludzi, którzy czasami kupili gdzieś te obrazy. Część tych obrazów jest w Warszawie, część we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie. W związku z tym zgromadzenie w jednym miejscu i w jednym czasie jest dość trudne. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby zrobić później piękną stronę internetową poświęconą właśnie twórczości Bolesława Barbackiego i docierać do tych obrazów, które gdzieś tam są rozsiane. No można powiedzieć po całym świecie, bo są w Wiedniu, dużo tych obrazów jest we Lwowie, bo jedną z ostatnich prac przed wojną to była sportretowanie lwowskich profesorów. Mam nadzieję, że kiedyś dotrzemy do wszystkich.
1: Bolesław Barbacki był nie tylko malarzem, ale też nauczycielem i scenografem. Został rozstrzelany przez Niemców w 1941 roku w Biegonicach. Teraz zaglądamy do Muszyny w powiecie nowosądeckim, która w ostatnim czasie bardzo się zmieniła. Warto ją odwiedzić w zasadzie o każdej porze roku. Zachęca przewodnik po miasteczku Zuzanna Długosz.
4: Muszyna generalnie w ostatnim czasie zwana miastem ogrodów. To nomenklatura mówi, że jest taki produkt turystyczny, a dla Was

0: głodnym i takim no nie dbającym o nasze zmysły w ogóle, to miejsce ma obudzić je jednocześnie i w ten sposób dać nam odpocząć, czyli wstawić cały nasz organizm w stan relaksu. I tak tam właśnie jest. Pyszne poziomki, tylko nie o tej porze, tylko dopiero jak te poziomki następują, czyli tak na przełomie czerwca i lipca. Mamy pięknie szemrzący strumyk, śliczne róże, kujące ostro krzewy i na słuch oddziałuje tak, właśnie ten szumrzący strumyk, czy też inne liście, które ocierają o siebie. To jest jeden powód, dla którego warto tam pójść. Drugi jest taki, że jest tam tak zwany fitness pod gołym niebem, czyli urządzenia, które możemy używać całodobowo, nie ma tam wstępów, nie ma tam furtek, o 5 rano, o 23, o 3 po południu, o każdej porze, jaką kto sobie wybierze. Dodatkowo dla tych, którzy wezmą ze sobą swoje latorośle, jakichś nieletnich, malutkich takich przedszkolaków, to tamte dzieciaki naprawdę nie mają gdzie uciec, ponieważ jest tam wielka, otwarta przestrzeń, wielki, zielony teren i w ten sposób wszyscy odpoczywają. Dzieci mogą sobie poganiać, my mamy szansę na chwilkę chociaż przysiąść. No i ostatnio się z jakąś grupą śmiałam, że ogród sensoryczny, zwany inaczej zmysłów, to jest też miejsce, gdzie można uprawiać kocing na travingu, dlatego że rzeczywiście zielona przestrzeń umożliwia pikniki, a dla osób, które chciałyby sobie tam zapalić przysłowiowe ognisko, trzeba tylko zgłosić w Urzędzie Miasta, że się to robi i za jakąś dosłownie symboliczną opłatę przyniosą tam drewno, także można tam również zjeść coś na ciepło. I to jest ogród zmysłów. Jeśli dla kogoś to jeszcze mało, to jest tam również wieża widokowa.
1: No właśnie miałem pytać o to, bo to jest chyba taka jedna z największych atrakcji, że można całą muszynę, nie dość, że ogród jest na wzgórzu, to jeszcze można wejść wyżej i zobaczyć panoramę muszynnej okolicy.
0: No właśnie. Wieża widokowa to kolejna atrakcja. Oczywiście trzeba pokonać ponad 70 schodów, ale nagrodą za trud podejścia są piękne panoramy widokowe. Przy dobrej widoczności oglądamy oczywiście Tatry. Jaworzynę Krynicką widać właściwie zawsze, ale widzimy też wzgórze zamkowe, no i jeszcze inne elementy, nie wszystko zdradzę, po to, żebyście mogli sami odkryć, tak? Po to, żeby można było samemu odkrywać, co tam się miłego dzieje. I też, jeśli pozwolicie Państwo, w tym miejscu dodam jeszcze o grze miejskiej, ponieważ jednym z elementów, dlatego o tych schodach powiedziałam, ponieważ jednym z elementów gry miejskiej jest liczenie schodów. A czym w takim razie jest gra miejska? Gra miejska w Muszynie to taka gra z bocianem. Otrzymujecie Państwo zupełnie bezpłatnie w centrach informacji turystycznej, albo w Muzeum Regionalnym, albo w Centrum Informacji przy Ogrodach Biblijnych i dosłownie jedne zdanie o każdej atrakcji umożliwia już rozwiązanie tej gry. Gra polega na tym, że w kolejnych miejscach znajdujemy cyfry z rozsypanki, która w tej grze się znajduje, zamieniamy na litery, wkładamy do hasła i w Muzeum Regionalnym na koniec czeka dla każdego drobiazg, niespodzianka za rozwiązanie. Ci, którzy już robili, warto, żeby przyszli jeszcze raz, sprawdzili, czy nic się nie pozmieniało.
1: Czyli generalnie możemy lepiej poznać Muszynę i zabytki tego miasta.
0: Tak, dokładnie gra miejska oprowadza po zabytkach, po atrakcjach, nie tylko po zabytkach, ale też po atrakcjach i jest to taki ciekawy interdyscyplinarny sposób zwiedzania miasta, nie taki standardowy, że czytamy przewodnik i że historia miasta i geografia i coś tam, tylko właśnie jest to miłe, sympatyczne, też wymaga czegoś od nas i dzięki temu też odpoczywamy od zwyczajnych obowiązków, od zwyczajnych rzeczy, które nas na co dzień spotykają.
1: Wspominałaś o Muzeum Regionalnym. Co tam zobaczymy?
0: Muzeum Regionalne, warto zwrócić uwagę na samą nazwę, Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, a nie Państwa Muszyńskich, bo to nie od nazwiska Muszyński, tylko od długoletniej, długowiecznej historii państwa Muszyńskiego, państwa, które było własnością biskupów krakowskich do czasów rozbiorowych, ale to zostawimy sobie na inne spotkanie. Warto zwrócić uwagę, że Muszyna, miasto, które znajduje się na południu Galicji, bardzo długo było bardzo biednym miastem. W związku z tym też to muzeum pokazuje, jak się ludziom żyło, jak trudno się ludziom żyło tak naprawdę jeszcze do drugiej połowy XIX wieku. Stąd co znajdziemy? Tym, czym się ludzie zajmowali. Przede wszystkim znajdziemy strój regionalny tego terenu, czyli mieszczki i mieszczanina Muszyńskiego, bo tak się ludzie dawniej nosili. Znaleźli, w jaki sposób farbowano płótno, jak wyglądał zakład szewski, na czym ludzie grali, z czego ludzie jedli, jakie grupy etniczne poza Polakami występowały w Muszynie i okolicach, czyli zarówno Łemkowie, jak i Żydzi. Znajdziemy również wykopaliska, zarówno z ruin

0: zamku na Baszcie, jak i te, które w ostatnim czasie były prowadzone na płycie rynku w Muszynie. No i ostatnia sala jest to tak zwana sala nazywana konferencyjną i w sali konferencyjnej odbywają się czasowe wystawy. Czasowe wystawy twórców regionalnych, malarzy, fotografów najczęściej i bardzo często używana jest jako sala koncertowa.
1: Gdzie znajdziemy muzeum?
0: Muzeum regionalne znajduje się nieopodal rynku. Trzeba się kierować na sąd w Muszynie. Tak, sąd rejonowy to takie dość charakterystyczne miejsce. I też warto zwrócić uwagę, że zarówno Muzeum Regionalne, Dwór Starostów i Koldergarda, trudne słowo, są związane z historią państwa muszyńskiego i to jest wszystko w sąsiedztwie, budynek przy budynku niemalże. Warto się w to miejsce udać. To ulica Kity, Antoniego Kity.
1: Muszyna to oczywiście uzdrowisko, a jak uzdrowisko to też wody mineralne, których jest tam dużo z tego co wiem. Mamy ogólnodostępne źródła.
0: Oczywiście, Muszyna jako uzdrowisko, Muszyna dlatego stała się uzdrowiskiem, że że odkryto w nich źródła wody mineralnej. To w tym momencie najbardziej znane, tak oceniam, jest to, które znajduje się na końcu dzielnicy za Popradzie. Jest to ujęcie Antoni. Ujęcie Antoni otwiera, staje się taką bramą dojścia do ogrodów magicznych. I jeszcze dwa słowa na jego temat. Ogrody magiczne to takie miejsce, które z Muszyny, które znajduje się na południu Polski, w polskich Karpatach, przynosi nas na chwilę do starożytnej Grecji. Przynosi nas do mitologii starogreckiej i tam właśnie nie tylko Adonisa, nie tylko Talię, ale również Hebę spotkamy. Oczywiście jest to pomysł cały czas na to, żebyśmy zajęli naszą głowę, nasze zmysły na chwilkę czymś innym poza codziennością i przypomnieli sobie, co tam z mitologii pewnie Parandowskiego pamiętamy. A wracając do wód mineralnych, tak, oczywiście, wody mineralne w Muszynie, tych ujęć ogólnodostępnych, patrz, bezpłatnych, jest kilka, nie tylko Antoni, mówię, to najbardziej znane, takie najczęściej używane przez państwa, ale również ujęcie Milusia, to w pobliżu rynku, dosłownie 5 budynków od płyty rynku, ale to również ujęcie wody Cechini, znajdujące się na Zazamczu, ono czynne, tak jak czynne biura, no ale to możecie sobie państwo znaleźć oczywiście w internecie, ale warto też zwrócić uwagę na takie, które znajduje się na przykład w domu wczasowym na końcu Złockiego, też ogólnodostępne, ale są również takie ciekawe miejsce jak Mofeta. Przy Mofecie, co prawda to źródełko jest takie, pewnie państwo mniej korzystacie, bo ono bezpośrednio wypływa ziemi, stąd jednak tej ziemi, nawet jeśli nabierzemy, troszkę się tam dostanie, ale jest tak z tego samego obszaru górniczego, a sama Mofeta, czym jest? No z encyklopedycznego punktu widzenia Mofeta to obszar naturalnej ekshalacji dwutlenku węgla, a jakbyśmy tak mieli dzieciom wytłumaczyć,
1: tak na polski.
0: No właśnie, tak miałam powiedzieć, tak jakbyśmy mieli. To taki obszar w ziemi, gdzie w sposób naturalny wydobywa się dwutlenek węgla, czyli jeśli przyłożymy rękę do otworu, to poczujemy na ręce wydobywający się dwutlenek, przyłożone ucho usłyszy wydobywające się bąbelki i woda mineralna, która oczywiście temu towarzyszy, woda mineralna połączona z glebą doprowadziła do powstania orchy, czyli naturalnego takiego rdzawo-czerwonego barwnika, bardzo często i bardzo długo wykorzystywany jako naturalny barwnik malarski, po prostu do malowania. A warto zwrócić uwagę, że Mofeta, która znajduje się na granicy Jastrzębika i Złockiego, jesteśmy cały czas w gminie Muszyna, to największa w Europie Mofeta imieniem profesora Henryka Świnińskiego.
1: 25 metrów kwadratowych ma.
0: Bardzo duża i jest taka nieduża zatoczka, gdzie można zostawić jakiś tam pojazd, jakim państwo przyjedziecie i dobrze oznaczona duża tablica informacyjna przed wejściem. Każdy, który będzie chciał, będzie się mógł zagłębić w to zagadnienie.
1: To co, jeżeli ktoś ma chwilę wolnego w weekend, czy to w tygodniu, może wybrać się z Nowego Sącza do Muszyny. Nie jest daleko, a warto, bo jeszcze jedną atrakcję, jakbyśmy zdradzili, rezerwat Las Lipowy Obrożyska. Co to takiego?
0: To unikat, jeśli chodzi o region. To jest najbardziej na północ wysunięty rezerwat, w którym chroni się lipę drobnolistną. ona jest niecharakterystyczna dla tej wysokości geograficznej. U nas bardziej spodziewalibyśmy się lasu bukowego czy lasu świerkowego. Natomiast tak się wydarzyło, że ta lipa tutaj pozostała ze względu na specyficzny mikroklimat i został tam utworzony rezerwat. Lipy, które się tam znajdują, są kilkusetletnie i dzięki staraniom Nadleśnictwa Piwniczna został tam wytyczony, została tam wytyczona ścieżka edukacyjna. Dobry parking, dobrze dostępne, a mówimy o tym w tym momencie, dlatego że są tacy turyści, są tacy przyrodnicy, którzy uważają, że Las Lipowy Obrzyska jest najpiękniejszy wiosną, dlatego że wtedy rosną szczególnie kwiaty podszycia. I znajdziemy tam żywiec gruczołowaty, znajdziemy tam lepiężnik, no i chronione, piękne, białe kwiatki, które sami Państwo odkryjecie, jak się nazywają, ale całe dywany kwiatów, które nieprawdopodobnie cieszą oko, a przy pięknej, słonecznej pogodzie macie Państwo doskonały materiał do zdjęć, całe słońce, które pada właśnie na powierzchnię kwiatów, a nie na liście. W związku z tym piękne zdjęcia.
2: Mówiła Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. Działa od ponad 10 lat i w tym czasie przypomniał wiele wydarzeń związanych z historią Żydów w Nowym Sączu. Mowa o sądeckim sztetlu, o którym dziś opowie jego twórca i dyrektor Łukasz Połomski.
3: Sądecki sztetl to jest nazwa dosyć skomplikowana. Wszyscy się pytają, co to jest ten sztetl. Sztetl to było przed wojną takie miasteczko, w którym mieszkało bardzo dużo narodowości. Szczególnie było to miasteczko polsko-żydowskie i Nowy Sącz takim miasteczkiem był. Oczywiście z dużą dominacją ludności polskiej, ale też z wyraźną obecnością ludności żydowskiej, bo co trzeci mieszkaniec Sącza tym Żydem był. No i sądecki sztetl nawiązuje właśnie w swojej już nazwie do tej historii, dlatego że chcemy się zajmować, czy zajmujemy się właściwie od 10 lat badaniem, przypominaniem, przywracaniem pamięci na temat tej wielokulturowej przeszłości Nowego Sącza. I to dotyczy szczególnie właśnie tych historii żydowskich, ale także przecież i protestanci, ewangelicy mamy za sobą takie historie, szczególnie z 2017 roku, gdzie dużo o nich mówiliśmy, Łemkowie, też 2017 rok, dosyć sporo się działo, więc tych historii, które dzieją się w sądeckim sztetlu, czy są opowiadane, jest całkiem sporo.
2: No i robicie to na różne sposoby, przypominacie tę historię, bo są spacery, są różne programy przypominające o ludności żydowskiej, która kiedyś w Nowym Sączu mieszkała.
3: Tak, dokładnie. No staramy się urozmaicić program. Jesteśmy troszeczkę takim chodzącym muzeum, można powiedzieć. Zresztą tak nas też gdzieś tam w Polsce się postrzega. Właściwie wychodzimy z tą historią do ludzi, czy właśnie prowadząc spacery, różne tematyczne spacery. Mamy już tych spacerów 24 za sobą. W planie 25 spacer, więc całkiem sporo. Od 2014 roku staramy się je realizować. W minionym roku, wiadomo, nie było takiej możliwości. Natomiast oprócz tego spotkania z książką, to jest taki cykl programów, który nazywa się Sztetlowy Heder. Heder to była taka szkółka żydowska, no ale tematyka tych książek to nie jest tylko tematyka żydowska, ale ogólnie historyczna. I tutaj te spotkania cieszą się dosyć dużą popularnością, bo są to zarówno książki poświęcone i tematyce wielokulturowej, i tematyce szeroko pojętej sądeckiej historii. Więc tutaj naprawdę myślę, że warto też śledzić te wydarzenia. Oprócz tego oczywiście okazyjnie odbywają się jakieś wykłady. Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację i tutaj szczególnie działania, które u nas koordynuje Artur Franczak, Edyta Danielska też w tym względzie, to są działania takie jak Dzień Pamięci Ofiarach Holokaustu, który zawsze jest jakby zogniskowany wokół konferencji edukacyjnej, tak żeby młodym ludziom troszeczkę więcej o tym opowiedzieć. No i spacery dla szkół, które właśnie w takim okresie wakacyjnym, niby chodzimy do szkoły, ale już się, jak to się mówi, nic nie robi. Bardzo bardzo fajnie jest.
4: Tak,
3: jak to widać w szkole, często się tak zdarza. I tutaj bardzo często nauczyciele korzystają, żeby urozmaicić te zajęcia, wyjść na miasto i tutaj nie ma problemu. Takie spacery organizujemy,
4: przeprowadzamy. A gdzie je realizujecie? W których miejscach w mieście? Czy właśnie w tych miejscach, gdzie dawniej mieszkała ludność żydowska?
3: To znaczy mamy kilka ścieżek, nazwijmy. To jest to ścieżka ogólnohistoryczna sądecka, jest to ścieżka żydowska, jest to ścieżka holokaustowa, więc do wyboru, do koloru, jak to się mówi. Natomiast realizujemy je głównie na Starym Mieście. One zamykają się na też niedużej przestrzeni między właściwie końcem Deptaku na Jagiellońskiej a zamkiem. Oczywiście też jest możliwość wejścia na cmentarz żydowski. Tam nie wchodzi się z klasą normalnie, ale po ustaleniu z nami takich terminów, no to jest na pewno taka dosyć wyjątkowa i pamiętliwa lekcja historii dla uczniów, którzy będą mogli zobaczyć, jak wygląda taki cmentarz, jak wyglądały kiedyś pochówki, dowiedzą się, kim był Cadyk, po co przyjeżdżają hasydzi do Nowego Sącza. To są pytania, które myślę, że wielu sądeczan sobie zadaje. Myślę, że coraz mniej, bo jednak ta świadomość też ludzi rośnie, że widząc, prawda, hasydów na ulicach Nowego Sącza, kojarzą, że jest tutaj grupy jakiegoś wielkiego rabina i oni do niego przyjeżdżają.
4: Gdzie można się zapisać na taki spacer? Gdzie można w ogóle zasięgnąć jakichś informacji na temat sądeckiego sztetla?
3: Tak, naszym podstawowym źródłem informacji, właściwie codziennie coś się dzieje, dosłownie codziennie, jest nasz Facebook sądeckiego sztetla. Tam są też wszystkie wydarzenia, które organizujemy, więc jeżeli ktoś chce być naprawdę na bieżąco, to tam. Oprócz tego warto śledzić naszą stronę internetową, gdzie również są, no, może jakby w skromniejszej treści, ale też ogłoszenia o różnych wydarzeniach, które organizujemy. Warto też zaglądnąć na nasz kanał na YouTubie. Mamy tam zrealizowanych kilka takich filmików, które przybliżają różne wątki z historii Nowego Sącza, więc są to też takie domowe lekcje, można powiedzieć, historii, takie spacery, że siadamy przed komputerem i sobie chodzimy po Nowym Sączu.
2: Mówił Łukasz Połomski ze Stowarzyszenia Sądecki Sztetl.
4: Ten film powinien obejrzeć każdy, kto interesuje się historią Nowego Sącza. Mowa o portrecie Polaka, filmie opowiadającym o życiu i twórczości Bolesława Barbackiego. Stworzyła go Fundacja Nomina Rose. Jak powstał i skąd pomysł na niego, o tym opowiedziała nam Maria Molenda z Fundacji, autorka scenariusza i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
5: Tak, napisałam scenariusz do tego filmu na bazie bardzo takiej szerokiej kwerendy źródłowej, którą się udało przeprowadzić i udało się znaleźć dużo też dokumentów, listów, pamiątek związanych z Bolesławem Barbackim, dotrzeć do różnych osób też, które posiadają w swoich zbiorach na przykład prywatnych obrazy, niektóre bardzo ważne, które też jakby dużo znaczyły dla Bolesława Barbackiego i jakby były takimi ważnymi wyznacznikami jakby poziomu jego twórczości. I w zasadzie też to życie jest, myślę, że bardzo ciekawe i Bolesław Barbacki jest taką postacią, że z jednej strony jest jakby ważną osobą w historii Nowego Sącza, ale z drugiej strony jest też postacią, która po prostu zaczyna być zapominana, szczególnie przez młode pokolenia, że już nie wiedzą, kto to był, nie kojarzą tego nazwiska. I w związku z tym, ponieważ jego działalność była tak bardzo szeroka i taka właśnie nastawiona bardzo prospołecznie, to no, wydaje się taką znakomitą postacią też na dzisiejsze czasy, gdzie jakby ta pokoń za pieniądzem, sukcesem jest taka panująca po prostu wszędzie i często w tym wszystkim zapomina się o takiej jakby też społecznej naszej odpowiedzialności, o tym, że po prostu trzeba wspierać kulturę i naukę, bo one same nie są w stanie się do końca utrzymać, nie zawsze są bardzo komercyjne i w związku z tym po prostu wymagają wsparcia, więc Bolesław Barbacki był taką osobą, która po prostu cały czas siebie angażowała w różnego rodzaju działania na rzecz kultury, po to, żeby podnosić po prostu poziom właśnie kultury społecznej, społeczeństwa, w którym żył, i to było bardzo cenne.
6: Przedstawiacie go bardziej w filmie jako pedagoga, czy raczej jako malarza?
5: Przedstawiamy go jako właśnie człowieka, który był takim człowiekiem renesansu trochę, czyli wielu aktywności. To malarstwo oczywiście jest tak naprawdę najważniejsze, bo ono się przewija przez całe jego życie i określa go, dla niego to było najważniejsze. On pierwszy zawsze, kiedy by myślał o sobie, to zawsze myślał o sobie jako o artyście, więc myślę, że to wybrzmiewa w filmie, ale te wszystkie różne pozostałe jego nurty działalności też są pokazane. W młodości, kiedy się uczył w gimnazjum, to rzeczywiście tego czasu na malowanie nie miał dużo i ono gdzieś tam zostawało na szarym końcu tych wszystkich różnych działań, które musiał podejmować, bo jego życie było niesłychanie też trudne tak naprawdę od najmłodszych lat, kiedy był zaangażowany też w wychowanie swoich braci również, w pomoc, szczególnie po śmierci matki, to na niego spadło po prostu bardzo dużo obowiązków domowych. I w związku z tym te jego ważne przyjemności i pasje gdzieś pozostawały na końcu.
6: To jest film, który opowiada o całym jego życiu, czy to są wybrane fragmenty z życia?
5: To znaczy, jakby opowiadamy w zasadzie o całym jego życiu, ale no to także był wybór, które jakby wątki poruszyliśmy. Chcieliśmy pokazać go właśnie w taki sposób, żeby widz mógł odczuć, jak bardzo społecznie ważną był postacią. No myślę, że był bardzo ważną postacią i że był zaangażowany w różne aspekty życia kulturalnego Nowego Sącza. Był reżyserem i założycielem Towarzystwa Dramatycznego. Zbudował teatr, który liczył kilkadziesiąt osób. Po prostu potrafił zaktywizować i odnaleźć fajnych aktorów, dobrych reżyserów i wykonywać do tego również jakby zajmować się na przykład charakteryzacją, której był bardzo dobry jako malarz pewnie, ale do tego oprócz malarskich zdolności to jeszcze czegoś trzeba i on to właśnie miał w sobie. Poza tym był dyrektorem szkoły krawieckiej, napisał dla tej szkoły dwa podręczniki. To jest naprawdę, myślę, że takie wiele mówiące. Potem został prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I też jako ten prezes zaangażował się na przykład w budowę stadionów, poszerzanie biblioteki, Sokoła, czyli tych jego działań było naprawdę dużo i one były takimi działaniami, można powiedzieć, takiego dużego kalibru tak naprawdę.
6: Na początku był scenariusz, potem podejrzewam trzeba było znaleźć aktorów do tego filmu i reżysera, kto pomógł?
5: To znaczy w ogóle pierwszym podstawowym, największym pieniądzem, problemem było znalezienie pieniędzy, tak? Pierwszym podstawowym i największym problemem było znalezienie pieniędzy i udało nam się pozyskać jakby wsparcie finansowe w ramach programu Filmoteka Małopolska, który jest organizowany przez, jakby wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. I potem też bardzo nas wsparł Sokół, który tutaj rzeczywiście też film zresztą bardzo się wpasował w ten rok niepodległościowy, czyli 2018 rok, bo Borbacki był właśnie takim bohaterem, wydaje mi się, niepodległości i tego, co potem się z tą niepodległością działo i jak ją budowano. Również film wsparł Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, wsparł Urząd Miasta Nowego Sącza, więc jakby tych również prywatni sponsorzy i tych tutaj takich właśnie środków, które trzeba było pozbierać, no to naprawdę było trochę, żeby ten film można było zrealizować. A potem oczywiście zaczęliśmy, to znaczy jak powstawał scenariusz, ja już współpracowałam z reżyserką, z Barbarą Szewczyk z Warszawy, absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej i już tutaj wspólnie myślałyśmy nad tym, jaki powinien być taki tak skład aktorski tego filmu, jaka powinna być obsada i pierwszym też naszym takim wyborem i była postać, była osoba, która miała zagrać Bolesława Barbackiego, to był aktor też już o dużym dorobku, zresztą w swoim życiu aktorskim, Arkadiusz Detmer z Warszawy, który po prostu myślę, że naprawdę tak znakomicie wcielił się w postać. Poza tym też zasilił nas bardzo Teatr Nowy w Nowym Sączu, bo na przykład Krzysztof Pomietło z tego teatru, jego założyciel i reżyser zagrał ojca Bolesława Barbackiego, też pomagali nam w castingach i tutaj trochę młodych aktorów i adeptów właśnie Teatru Nowego w tym filmie zagrało.
6: Jak długo film powstawał?
5: Film powstawał pół roku w zasadzie. Mieliśmy tak naprawdę bardzo mało czasu, ponieważ musieliśmy się zmieścić też w terminach terminach, które mieliśmy w związku z właśnie tym tak projektem grantowym z Teatru Słowackiego, więc trzeba się było bardzo sprężać.
6: Jeszcze chciałem o stroje zapytać, bo Fundacja Nomina Rose właśnie słynie z tego, że robi te stroje dawne, pani projektuje, pani je szyje, czy również i do tego filmu udało się coś stworzyć?
5: Tak, tak. Znaczy, przy tym filmie to też pracowałam nie tylko jako scenarzysta, ale też jako kostiumograf. I tutaj rzeczywiście też stworzyliśmy różne kostiumy na potrzeby tego filmu. Szczególnie takim wyzwaniem były kostiumy dla dzieci, które też się bardzo zastanawialiśmy, jak ubrać to rodzeństwo Bolesława Barbackiego, które było pokazywane w różnych takich codziennych sytuacjach, żeby te ubranka jednocześnie miały też w sobie coś takiego właśnie fajnego, w takim charakterze retro i dały trochę odczuć, że patrzymy nie na osoby z naszych współczesnych czasów.
6: Kto powinien obejrzeć ten film?
5: No ja myślę, że po pierwsze sądeczanie, po prostu wszyscy powinni oglądać ten film, że on nie ma tak naprawdę takiej może jakiejś kategorii wiekowej i myślę, że dla młodszych osób i dla starszych i dla osób w średnim wieku, no naprawdę dla każdego ten film powstał, żeby tę postać po prostu poznać, ale oprócz tego też ta postać ma taki wymiar trochę uniwersalny, bo w zasadzie Bolesław przeżył różne ważne punkty w historii Polski i one gdzieś tam są zaznaczone jakby w filmie, więc przez to jego wymowa i w ogóle postać człowieka, który tyle robi, żeby właśnie wspierać społeczność, w której żyje, który tyle z siebie daje, swojego talentu, zaangażowania w to, żeby budować to społeczeństwo, myślę, że też jest bardzo na czasie i że może trafić do każdego. Bolesława Barbackiego, który został rozstrzelany wraz z innymi zakładnikami właśnie 21 sierpnia 1941 roku. I myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że on był taką postacią, że na pewno wydaje mi się, że Niemcy go bardzo, w sposób bardzo świadomy wybrali jako zakładnika i ofiarę, bo wiedzieli, że zadadzą taką ranę, której po prostu się nie uda zabliźnić.
2: Mówiła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose. Sądeczanie chętnie podróżują. W zasadzie w każdy weekend można wybrać się gdzieś za miasto, niedaleko. Bo na przykład do Muszyny w powiecie nowosądeckim, która przyciąga turystów. Jakie miejsca tu warto odwiedzić? O tym mówi Zuzanna Długosz, przewodnik po tym miasteczku. Mówiła przewodnik po Muszynie i okolicy Zuzanna Długosz.
0: Bardzo dużo osób mieszkających w okolicach Nowego Sącza kierują swoje kroki weekendowe, takie wypoczynkowe, na południe. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest daleko. Przy małym ruchu jesteście Państwo w stanie dojechać za ciut więcej jak pół godziny. Droga bardzo prosta, dobrej jakości, stąd rekomendujemy właśnie przyjazd na południe. Okolice Muszyny to miejsce, gdzie możecie Państwo znaleźć wytchnienie po gwarze wielkomiejskim. Zapraszam Państwa do Muszyny. A w Muszynie, poza wieloma rzeczami, które moglibyśmy pewnie godzinami wymieniać, dzisiaj chciałabym rekomendować Czarną Mułakę. Czym jest? No, brzmi bardzo tajemniczo i czarodziejsko, a Czarna Mułaka to po prostu stawik, który jest pozostałością po zlodowaceniach, tak to jest naprawdę. I Czarna Mułaka stała się w tym momencie miejscem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, które są chronione. Płazów, gadów, roślin. To miejsce, które w chwili obecnej, żeby tam dotrzeć, to tylko wtajemniczeni osoby, takie, które wiedzą, gdzie to jest. Natomiast spokojnie, mówimy o tym dlatego, że będziecie Państwo mogli nie tylko przejść piękną trasą przez las, ale również zobaczyć rezerwat, bo Czarna Mułaka jest rezerwatem. I od razu chciałabym Państwa uczulić, bezwzględnie nie śmiecimy, nie hałasujemy, nie wchodzimy w miejsca, których wyraźnie tabliczki czy obramowania zakazują, dlatego, że jest to rezerwat. I jeśli tego nie uszanujemy, to nasze dzieci nie będą mieć szans tego miejsca zobaczyć, a jest, tak jak mówię, na tyle unikatowe, że zapewniam Państwa, że powstało wiele prac dyplomowych na ten temat.
1: W okolicy Muszyny możemy oglądać też wiele cerkwi wpisanych na listę UNESCO, znajdujących się na szlaku architektury drewnianej. Je znajdziemy w Powroźniku.
0: Dokładnie w Powroźniku znajdziemy jedną cerkiew. Będzie to, mówimy o tej cerkwi dlatego, że ona jest najbardziej znaną. Sergiew pod wezwaniem Jakuba Młodszego w Powroźniku, nie dość, że jej jeden z elementów konstrukcyjnych jest datowany na początek XVII wieku, przypominamy, drewniana cerkiew datowana na początek XVII wieku, ale również jest wpisana od 2014 roku na listę UNESCO. Cerkiew ta ma świetnego kustosza. Pozdrawiamy tutaj Pawła, który przyjmuje chętnie wszystkich gości i opowiada o tym, co ma najpiękniejszego, a co ma pięknego. No, jeśli ktoś z Państwa był jeszcze, jeśli Państwo w zeszłym roku w cerkwi w Powroźniku, to pamiętacie te ściany jako takie ciemne, osmalone i takie już mocno przybrudzone zębem czasu ikony w ikonostasie. Natomiast już w tym roku tego nie ma. Jak wejdziemy do cerkwi, zobaczymy pięknie odświeżone ściany, ikonostas wrócił już zrenowany.

0: to ci, którzy nie widzieli odrestaurowanej zakrystii, to polecam Polichromia, gdzie zobaczymy Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy. No naprawdę zapiera tych w piersiach, jest bardzo dobrze odrestaurowany, świetnie to wszystko widać. To są te elementy, które na pewno warto zobaczyć. Warto też podkreślić, że cerkiew w Powroźniku jest typowa dla terenów Muszyny, jest w typie północno-zachodnim, świetnie zachowana z zewnątrz. Jeśli Państwo znajdziecie, na pewno Paweł o tym będzie mówił, jest konkurs, który mówił o zdjęciach z tej cerkwi, ale to odkryjcie Państwo sami, zapytajcie Pawła, gdzie ten konkurs jest organizowany. I jeśli mówimy o świątyniach, to warto jeszcze podkreślić, że jak Państwo jedziecie z Nowego Sącza przez Krynicę, wjeżdżając do Muszyny, to pierwszym takim znaczącym budynkiem, który widać już przy drodze, jest kościół pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Świątynia, pewnie Państwo powiedzieli, jak jedna z wielu. No pewnie tak, ale, no właśnie, takie małe ale. Świątynia, która nieco na wzniesieniu, białe mury, są podkreślane tym starodrzewem, które ją otacza, ale ona pewnie z zewnątrz odstrasza swoją surowością murów. Odstrasza, dlatego że świątynia ta ma charakter inkastelowany, to znaczy pełniący funkcje również obronne. Świątynia, jak Państwo zobaczycie pod dachem, ma takie otwory w kształcie dziurki od klucza. I to nie są dziurki od klucza, tylko prawdziwe otwory strzelnicze. Ta świątynia, jak była budowana, była potrzeba taka, żeby również pełniła funkcję obronną, jako budynek znajdujący się wtedy dużo bliżej rzeki, rzeka tego czasu zmieniła bieg, i stąd te otwory strzelnicze. Natomiast jeśli przełamiemy pewien opór przed tą surowością murów, to wewnątrz czeka Państwa perełka sztuki barokowej. Kościół, oddany do użytku w drugiej połowie XVII wieku, ma aż 8 ołtarzy bocznych, 4 pary, i dla historyków sztuki, czy dla znawców, może dla sympatyków historii sztuki, to pewnie bardziej dla nich, na ołtarzach bocznych możemy prześledzić rozwój sztuki barokowej od wczesnego baroku po późne rokoko. Dlatego, że ołtarze, które znajdują się w prezbiterium, są wczesnobarokowe. Natomiast to ołtarze już w drugiej pary, patrząc od ołtarza, już są rokokowe, późnobarokowe. To jedna perełka. Druga perełka taka, że w ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Boskiej, Pani na Muszynie, Królowej Nieba i Ziemi. Takie nazwy nosi ta piękna, gotycka figura z końca XV wieku. Bardzo leciwa. Została podarowana przez biskupów krakowskich, którzy ponownie uposażali kaplicę Świętej Trójcy na Wawelu. Także wielka, wielka historia. To kolejna rzecz. No i ostatnią perełką, nie wiem, czy można to jakoś systematyzować, ale równie cenną, jak te, które wymieniłam do tej pory, są kurdywany. Kurdywany to malowidła na skórze bydlęcej, na skórze wielbłądziej. A dlaczego są w Muszynie i skąd się wzięły? To już zostawiam Wam, żebyście sami odkryli, żebyśmy poszukali, bo historia piękna łączy się również ze Starym Sączem. Także na pytanie, co łączy Muszynę i Stary Sącz, z pewnością możemy powiedzieć, że między innymi kurdybany, postać łączy te dwie miejscowości.
1: Od kościoła niedaleko mamy wzgórze zamkowe i na nim ruiny Zamku Muszyńskiego.
0: Tak, rozmawialiśmy już sobie, być może słyszeliście, rozmawialiśmy sobie o bogatej historii, długiej historii miasta związaną z państwem muszyńskim, z biskupstwem krakowskim i również z historią biskupów krakowskich związane ruiny zamku na wzniesieniu, które nazywamy basztą. Tam oczywiście to naprawdę są ruiny, to zaznaczam, jeśli ktoś szuka zamku, to jeszcze nie. Dlaczego mówię jeszcze? Dlatego, że dzięki szerokiemu strumieniowi pieniędzy z Unii Europejskiej te ruiny udaje się rekonstruować. Są takie plany, żeby stworzyć tam pawilon wystawowy i pewną rodzaj wieży widokowej. Trzymam kciuki, żeby to się udało zrealizować, bo pomysł naprawdę świetny. A jeśli nawet jeśli tego jeszcze nie ma, to warto Państwu wejść na wzniesienie Baszta, ponieważ stamtąd piękna panorama widokowa na rzekę Poprad, na górę Malnik, na ogrody sensoryczne właśnie i z trzeciej strony na kościół i tą dzielnicę kościelną. Świetna trasa, bardzo łagodne podejście, właściwie na sam szczyt można wyjechać wózkiem. Ćwiczyłam, słuchajcie, to wiem. Wózkiem mam na myśli dziecięcym. I jeśli zdobędziemy już szczyt, zrobimy już wszystkie zdjęcia i odpoczniemy, to z pewnością wybierzecie Państwo inną trasę zejścia niż podejścia. Proponuję zejście do dzielnicy Zazamcze, ponieważ tam zejdziemy nad rzekę Szczawniczek, potoczek Szczawniczek i wzdłuż tego potoczka jest usytuowany Park Baszta. To kolejne miejsce, które sprzyja aktywnie odpoczywającym, ponieważ tam wzdłuż naprawdę na dłuższym odcinku zorganizowany jest fitness pod gołym niebem. O każdej porze dnia i nocy, żadnych wstępów, żadnych bramek. Możecie Państwo korzystać z urządzeń jak na siłowni. Jeśli Państwo macie pod opieką swoich milusińskich, mam na myśli dzieciaki, to tam jest również zorganizowany plac zabaw. Stąd i dorośli, i dzieci, i małe dzieci, i troszkę większe dzieci są w stanie znaleźć coś dla siebie. Altanka, gdzie można przysiąść i spokojnie coś zjeść. I taka mało ruchliwa ulica Zielona, która umożliwia zostawienie samochodu i daje taki spokój rodzicom, którzy się dziećmi zajmują. To jest kolejny pomysł na przyjazd, na popołudnie, na cały dzień. Stamtąd też to bardzo niedaleko do dzielnicy za Popradzie, gdzie te nasze wspomniane ogrody, zarówno sensoryczne, jak i magiczne, w ogóle cała dzielnica za Popradzie. To dzielnica uzdrowiskowa miasta. Tam wszyscy, którzy spragnieni odpoczynku, spragnieni wytchnienia, znajdą coś dla siebie.
2: To prawdopodobnie najładniejszy oddział Nowosądeckiego Muzeum, tak twierdzą jego pracownicy. Mowa o galerii Marii Richter przy rynku. Zobaczymy tam nie tylko obrazy słynnej malarki, ale także dawne wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku, mówi Edyta Rozpazdyk z Nowosądeckiego Muzeum.
3: Tak, to według mnie to jest jeden z naszych najładniejszych oddziałów. Żałujemy, że tak długo właśnie było zamknięte, ale to były też i trochę pandemiczne powody, i trochę techniczne, ale cieszymy się, że możemy pokazać Państwu. W pierwszej sali obrazy Marii Richter, sądeckiej malarki, na stałej ekspozycji, ułożone chronologicznie, więc ukazujące różne etapy jej twórczości, bardzo ciekawie zakomponowane. Natomiast dalsza część ekspozycji jest poświęcona starym wnętrzom mieszczańskim i przeniesiemy się rzeczywiście w czasie i zobaczymy, jak się mieszkało na przełomie XIX i XX wieku.
4: Czy to faktycznie jest tak, że my wchodząc do tego muzealnego oddziału wchodzimy jakby do mieszkania z tamtego okresu?
3: Tak, dokładnie. Zaletą tych pomieszczeń jest to, że tam zachowały się oryginalne elementy typu stolarka, parkiety, piece, oświetlenie, więc rzeczywiście jest to tak wrażenie takiego autentyzmu. Meble pochodzą częściowo z tego właśnie mieszkania, dokładnie po Richterach. Częściowo uzupełnione są obiektami, które muzeum później kupiło i doposażyło galerię.
4: Mamy też tam łazienkę z tamtego okresu.
3: Łazienka nie jest dostępna na co dzień. Tak, czasami pokazywaliśmy ją
4: Podczas nocy muzeów, pamiętam.
3: Tak, bo jeżeli wiedzieliśmy, że ktoś jest bardzo zainteresowany, to taką jako ciekawostkę zapraszaliśmy do tej łazienki. Jest tam stary piec na wodę, podgrzewany tak na drewno czy na węgiel. Jest stara wanna, jest umywalka, są kafelki na podłodze, właśnie pamiętające jeszcze ten początek XX wieku.
4: A czym się charakteryzuje w ogóle takie wnętrze mieszczańskie z początku XX wieku?
3: No, wszystkim, czego teraz nie ma. Przede wszystkim są piece kaflowe, są inne meble, zupełnie inaczej zaaranżowane wnętrze. Wiadomo, że nie ma tych wszystkich urządzeń, które u nas są teraz w mieszkaniach. My tam zwracamy uwagę na takie rzeczy, których nie ma teraz obecnie w domach, czyli jakieś sekretarzyki, jakieś garnitury do pisania na biurko, samowary, pozytywki, cytry, jakieś takie rzeczy, które były w domach, duża ilość obrazów, fotografii rodzinnych w pięknych ramach. No plus można powiedzieć jeszcze jakiś brak łazienki, który też tam jest zaznaczony, czyli parawan, walnia z takim kompletem do kąpieli, nocnik pod łóżkiem, czyli coś, czego w zasadzie już teraz u nas w domach nie ma.
4: Sam budynek z którego roku pochodzi?
3: To jest budynek XVIII-wieczny, który został przebudowany w później XIX wieku, który ciągnie się w zasadzie od rogu Jagiellońskiej i Rynku do ulicy Wazów. To jest długi budynek i on był zamieszkany przez rodzinę Ritterów. My wynajmujemy 4 pomieszczenia z tego ciągu, więc tam dalej za naszą sypialnią jeszcze było mieszkanie, gdzie była kuchnia i pomieszczenia dla służby, natomiast no, my pokazujemy tylko po prostu część.
4: Czy tam faktycznie w tych pomieszczeniach, w których jest urządzona galeria Marii Ritter, mieszkała Maria Ritter?
3: Tak, dokładnie tam mieszkała. W środkowym saloniku, tak zwanym białym, miała swoją sypialnię i tam spała. To wiemy właśnie z przekazu. Po prostu jeszcze mieliśmy pracowników, którzy pamiętali, bywali u niej. Więc tak, to jest po prostu mieszkanie, które one razem z powojny, które mieszkały razem z siostrą, one bały się dokwaterowania w czasach powojennych, dlatego przekazały już w latach 70. pierwsze pomieszczenie na taką galerię, którą muzeum zawiadowało, żeby po prostu ten metraż był mniejszy dla nich, żeby nie dokwaterowali im nowych lokatorów. Dlatego później, jak zmarła Maria Ritter, muzeum zaczęło przyjmować kolejne pomieszczenia.
4: Mówi Pani o tej galerii, czyli to pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzimy.
3: Tak, tak, tak. Tam, gdzie jest jej pracownia zaaranżowana i galeria jej obrazów.
4: A dalej już było jej mieszkanie.
3: Tak, a dalej już sobie właśnie tam mieszkały z siostrą i to była ich prywatna część.
4: Czy są takie muzea podobne, jak właśnie to przedstawiające to mieszkanie z przełomu XIX-XX wieku tutaj w Nowym Sączu, czy to jest jakby unikat?
3: No, na pewno takie mieszkania tak wyposażone pewnie jeszcze są, tylko wiadomo, że są prywatne, niedostępne. Ale w Polsce tych ekspozycji, które pokazują dawne wnętrza, jest trochę. To nie jest to jakoś powszechne, ale na przykład najbliżej mamy w Krakowie, w kamienicy Hipolitów na Małym Rynku jest taka kamienica, która pokazuje. No jest to zawsze ciekawostka, bo to jest takie fajne zwiedzanie, gdzie nie trzeba być jakoś przygotowanym merytorycznie, po prostu ogląda się i się człowiek cieszy się tym wnętrzem i jakby no, interesuje się tym, co widzi. Więc to jest trochę tak jak łatwiej i przyjemniej. Znaczy ja przynajmniej jak pamiętam reakcje ludzi, którzy przychodzili do nas na ekspozycję, to byli bardzo zachwyceni. Zawsze przynosili się w czasie i dla nich to była no, niezwykła podróż.
4: To zapraszamy w takim razie na tę podróż w czasie do rynku, do Galerii Marii Ritter.
2: Godziny otwarcia Galerii Marii Ritter są na muzeum.sacz.pl. Jazdy na rolkach można nauczyć się w każdym wieku. Przekonuje o tym instruktor nauki jazdy na rolkach Konrad Kita z Nowego Sącza. Coraz większa liczba ścieżek rekreacyjnych w mieście pozwala na to, żeby uprawiać ten sport. A od czego trzeba zacząć, jak przygotować się, a także gdzie w Nowym Sączu jeździć, o tym rozmawiałem z moim gościem.
4: Jesteśmy przy Parku Strzeleckim, gdzie swoje lekcje i treningi ma Konrad Kita, sędzia rolkarski, ale również zawodnik. Tutaj są rozłożone takie specjalne kubeczki. Co to dokładnie jest, o tym powiemy za chwilę, ale ja chciałem na początek zapytać, skąd w ogóle i jak zaczęła się Twoja przygoda z rolkami?
5: Moja przygoda z rolkami zaczęła się gdzieś około 18-19 lat temu, na pewnym osiedlu w Nowym Sączu. Po prostu jak to małe dziecko szukałem jakiejś pasji dla siebie, coś chciałem robić poza szkołą. Koledzy jeździli na deskorolkach, na rowerach. Mi się jakoś tak spodobały rolki, bo były troszeczkę mniej popularne, bo nie było aż tak dużo rolkarzy. No i zawsze tam właśnie z reguły ktoś w domu, czy po rodzeństwie, czy tam rodzice mają jakieś sprzęty stare, więc znalazłem takie stare rolki w szafie, ubrałem, no i zacząłem jeździć i tak się ta przygoda zaczęła. Na pewno też parę rzeczy odpatrzyłem od brata, który jeździł wtedy troszeczkę lepiej. No i ta moja przygoda tak zaczęła się na samym początku, że pamiętam, że chciałem mu dorównać w zrobieniu tam jakiegoś obrotu i w takiej płynnej jeździe. Takie były te same moje początki.
4: Ale to ćwiczyłeś na jakimś specjalnym torze, czy po prostu tak na chodniku albo asfalcie przed blokiem?
5: Nie, wtedy też były trochę inne czasy, nie było w ogóle praktycznie ścieżek rowerowych, więc po prostu ćwiczyłem sobie na chodniku pod blokiem, czy na osiedlowej po prostu uliczce, gdzie był mały ruch. I tak po prostu z dnia na dzień próbując, metodą prób i błędów, bo wtedy też nie było takiego dostępu do internetu, ani do jakichś instruktorów czy szkół, więc po prostu samemu jeżdżąc człowiek, chcąc nie chcąc czegoś się uczył, wiadomo, wtedy nie myślałem o czymś takim, tylko żeby się dobrze bawić, no ale tak się potoczyło, że jeżdżę do dnia dzisiejszego.
4: To ile? 18-19 lat już?
5: Tak, dokładnie. Teraz mam 25 lat, więc tak odejmując właśnie zaczynałem gdzieś w wieku 6-7 lat, więc no wychodzi aż tyle już.
1: Jak to jest z tą nauką, bo wiele osób mówi, że dzieciom jest łatwiej się uczyć takich sportów. To jest tak samo jak z nartami, z łyżwami. Dziecko jak dasz te narty, dasz te rolki, dasz te łyżwy, to ono jakoś tą równowagę złapie. Gorzej już chyba jest z osobami dorosłymi. Jak to wygląda?
5: Tak, można tak powiedzieć, chociaż to jest wiadomo tak ogólnikowo, bo każdy jest inny, ale ogólnie z dziećmi jest o tyle łatwo, że one nie boją się, nie mają takiego strachu, więc tak naprawdę na takich zajęciach one są w stanie zrobić wszystko, co poproszę, nie boją się, a dorośli jednak już troszeczkę bardziej do sprawy podchodzą dojrzale i obawiają się upadków, jakiejś kontuzji, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej jakichś sportów nie uprawiał, to wtedy jest mu wiadomo dużo ciężej. Też wiadomo, u dzieci ma wpływ na to, że na przykład dziewczynki mają dużo bardziej elastyczne po prostu stawy i łatwiej jest im wyginać te nogi na rolkach, po prostu są bardziej rozciągnięte, mają więcej siły, energii. No tak to właśnie wygląda.
1: Tutaj u Ciebie na zajęciach dominują jednak młodsze osoby, czy zdarzają się też takie powiedzmy po trzydziestce?
5: Dominują młodsze, aczkolwiek jest bardzo dużo takich osób starszych, a i nawet jest grupa dla dorosłych, gdzie jeżdżą osoby 30, 40, 50 plus, nie będę wymieniał je dokładnie, bo niektórzy by sobie nie życzyli, ale naprawdę już tacy dosyć starsi, nie studenci, tylko już naprawdę takie osoby, które często założyły rodzinę i dzieci mają dorosłe i stwierdziły, że kurczę, za młody coś jeździli, ale nie do końca im może to wychodziło, więc chcieliby spróbować czegoś takiego po prostu już teraz w dorosłym życiu.
1: Gdzie w takim razie i jak zacząć swoją przygodę z rolkami?
5: Swoją przygodę z rolkami na pewno trzeba by zacząć w sklepie specjalistycznym, chyba że już ktoś swoje rolki posiada, ale jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę, to z reguły poszukuje sprzętu, chciałby się dowiedzieć, co kupić, za ile. W takim wypadku najlepiej jest po prostu udać się do specjalistycznego sklepu rolkarskiego, gdzie sprzedawca będzie nam w stanie wszystko wytłumaczyć i jak najlepiej dobrać rolkę do naszej stopy, bo każdy ma inną budowę stopy, a to jest, bym powiedział, kwestia najważniejsza, bo nawet jeśli kupimy bardzo drogie rolki, ale nie będą one dla nas wygodne i dobrze dopasowane, no to wiele z tej jazdy nie będzie. Będzie bardzo po prostu uprzykrzała nam życie. Czy to będą za ciasne rolki, będą nas ugniatały, czy za duże, wtedy wiadomo, stopa będzie latać w środku i nie będzie kontroli nad tą rolką. Także tą przygodę zaczynamy w sklepie, zaopatrzamy się w nasze pierwsze rolki, sprzedawca nam na pewno doradzi, bo jesteśmy osobą początkującą, więc takie pod nas dobierze. Przy okazji najlepiej kupić sobie zestaw ochraniaczy, wiadomo, kolana, nadgarstki, łokcie, taki komplecik plus kask, co też wszystkim zawsze powtarzam i polecam, żeby jeździli w ochraniaczach. I po takich zakupach można się udać najlepiej na jakiś pusty placyk, gdzie można spróbować swoich pierwszych kroków, stanąć po prostu na rolkach, jeśli ktoś w ogóle nigdy ich nie miał na nogach, jak to się po prostu wszystko odbywa, bo nie każdy jest w stanie nawet ustać w miejscu, więc taki wolny placek jest bardzo przyjemny, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby nie było za wiele ruchu, a jeśli ktoś się czuje w miarę pewnie, potrafi jeździć do przodu, to jak najbardziej może wykorzystać wszystkie ścieżki pieszo-rowerowe w mieście, czy to Eurovelo, czy wzdłuż kamienicy na Alejach Piłsudskiego, teraz w mieście akurat mamy bardzo dużo tych ścieżek, więc jak najbardziej polecam. Albo nowo wyremontowany Park Strzelecki, też jest dobrym miejscem do nauki jazdy.
1: A myślisz, że osoby, które jeżdżą na łyżwach, mają łatwiej?
5: Tak, jak najbardziej. Ja zawsze troszeczkę mówię, że jeśli ktoś coś jeździł na nartach lub na łyżwach, to z rolkami tak samo będzie mu dużo łatwiej, bo już pewne nawyki są opanowane, że tak powiem, i człowiek jest przyzwyczajony do właśnie troszeczkę bardziej ugiętych kolan, czy takiej postawy pochylonej do przodu, więc jak najbardziej, jeśli ktoś wcześniej miał styczność czy z łyżwami, czy z nartami, to z reguły dużo szybciej nauczy się także jeździć na rolkach i nie ma z tym większych problemów.
1: Czy to jest taki sport, który możemy uprawiać o każdej porze roku, czy jednak nie?
5: Teraz bym powiedział, że prawie, że tak, bo zimy są naprawdę już nie aż tak srogie jak kiedyś i nawet mi się zdarza, że w grudniu czy stycznym dużo jeżdżę na tych rolkach, ale wiadomo, jeśli już troszeczkę chłodniej, no to wiele osób, że tak powiem, odstawia je w kąt i czeka na lodowiska po prostu i żeby założyć łyżwy, Ja jeżdżę wtedy po prostu, kiedy jest sucho, czyli nawet jeśli jest bardzo zimno, po prostu ubiorę się cieplej, ale wiadomo, nawet w grudniu zdarza się, że jest sucho, że nie ma śniegu i można jeździć, bo to jest największa przeszkoda dla nas, dla rolkarzy.
2: Mówił Konrad Kita, instruktor jazdy na rolkach z Nowego Sącza.
6: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam. W każdej chwili możemy włączyć ciepło. Tak zapewnia MPEC Nowy Sącz. Start sezonu zależy tylko od spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają blokami.
7: Sądecki MPEC jest non-stop przygotowany do włączenia kaloryferów. Nawet gdyby się okazało, że w sierpniu zachodzą niewłaściwe warunki pogodowe, to jesteśmy do tego gotowi, dlatego że w każdym miejscu Nowego Sącza i również w Starym Sączu dostarczamy ciepło już przez cały rok. W lecie dostarczamy ciepło, wodę użytkową i tak też jest w tym roku, więc w zakresie ciepłej wody użytkowej cały czas jest gotowość, natomiast jeśli chodzi o ten start taki, który związany jest z tym ciepłem w kaloryferach, no to musimy pamiętać, że o tym, w którym momencie ma odbyć się włączenie, decyduje administrator. Już pierwsze wnioski o tym, żeby włączać poszczególne obiekty, spływają, natomiast patrząc na prognozy pogody, no one pokazują taką nieskokową temperaturę na dzień dzisiejszy, bardziej wypłaszczoną, więc może się okazać, że niektórzy jeszcze będą czekać z tym, żeby włączyć u nich ciepło jeszcze dobrych kilka dni. Tak. To, co do tej pory spłynęło, czyli mówimy o tym okresie, żeby włączać we wrześniu, to jest dosłownie kilkanaście i to pojedynczych, indywidualnych odbiorców.
8: Jak dużo czasu ma MPEC na to, żeby doprowadzić ciepło, żeby kaloryfery były ciepłe w mieszkaniu?
7: To można powiedzieć praktycznie od razu. Kwestią jest wysłanie naszych pracowników na węzły. No gdyby się okazało, że naraz całe miasto w jedną godzinę zrobi zgłoszenie, no to siłą rzeczy my nie jesteśmy w ciągu jednej godziny w stanie tych wszystkich obiektów podłączyć. Natomiast przyjęty od lat scenariusz, że wystarczają nam na to 24 godziny, w zupełności jest tym elementem, który jest realizowany i którego staramy się przestrzegać. Cały czas widzimy progres, jeśli chodzi o ilość obiektów, które każdego roku się podłączają, bo naprawdę tych, które były na przestrzeni ostatnich 6-7 lat, które się odłączyły, to możemy policzyć na palcach jednej, góra dwóch rąk, a tych, które się podłączyły, no to jest już grubo ponad 100 obiektów. No to też nam pozwala właśnie chociażby rozwijać kwestie ciepłej wody użytkowej w lecie, no bo każdy nowo budujący się obiekt w Nowym Sączu chce, żeby ciepło było dostarczane zarówno w wersji centralnego ogrzewania, czyli to, co jest do kaloryferów, jak również ciepłej wody użytkowej, czyli to, co mamy, to, co jest potrzebne przez cały rok i co jest, dzięki czemu jest ciepła woda w kranie czy w prysznicu. Mamy tą możliwość, że mamy te trzy kategorie surowców, więc jeśli chodzi o węgiel, mamy wieloletnie umowy i w momencie, jak przychodzi jesień, te zapasy są uzupełnione. Mamy do czynienia już z zupełnie inną sytuacją niż ta, która miała miejsce jeszcze 3 lata temu, gdzie naprawdę było w tym obszarze, no chyba mogę użyć słówka, wariactwo. I to każdy doświadcza, nie tylko ciepłownie, nie tylko energetyka zawodowa, ale również zwykli obywatele, którzy ogrzewają swoje domy. Jeśli chodzi o zrębkę, ta nasza polityka, którą przyjęliśmy, czyli ogłaszania sukcesywnych przetargów, żeby cały czas była dostarczana ta zrębka, w dalszym ciągu jest zrealizowana. Mamy już umowy, część umów na ten sezon ciepłowniczy podpisany. Na dzień dzisiejszy nasz magazyn biomasowy jest w 100% wypełniony, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć produkcję z kotłów biomasowych. No i jeśli chodzi o dostarczanie gazu do naszej elektrociepłowni Lwowska, no to tam mamy umowę podpisaną do końca przyszłego roku na dostawy, więc też mamy już na dość odległy okres zabezpieczoną dostawę surowca. Natomiast my też non-stop monitorujemy te ceny na rynku surowców. No i w zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, kiedy nastąpiła, nazwijmy, taka pewna mijanka przez kilka tygodni pomiędzy cenami węgla, a cenami zrębki drzewnej i wtedy po prostu reagujemy i bierzemy te surowce, które są najtańsze. Od 23 roku najtaniej wychodzi nam gaz i nasza kogeneracja gazowa dzięki temu, że zarabiamy właśnie na sprzedaży energii elektrycznej. W 2024 roku 40% przychodów, które były z tytułu sprzedaży energii cieplnej, stanowiły przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, więc to jest bardzo, bardzo pokaźna kwota. No i ona nam, dzięki temu ona nam pozwala też zarabiać i no, chociażby kwestie związane z tym, że mamy kolejne projekty, które chcemy realizować. Realizujemy projekt digitalizacyjny. Dostaliśmy informację, że nasz projekt związany z sieciami, o mniejszych mocach, czyli właśnie budująca się elektrociepłownia węgierska oraz rozbudowa elektrociepłowni Stary Sącz, znalazły się na bardzo krótkiej liście wniosków dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, więc tam też czekamy na dokończenie procedur związanych z podpisaniem umowy i za chwilkę te projekty będą realizowane, a one będą bardzo ciekawe, bo z jednej strony pozwalają nam na sfinansowanie budowy sieci właśnie w okolicach ulicy Węgierskiej oraz w Starym Sączu, jak również dołożenie dwóch istotnych elementów w naszych układankach, czyli układów pomp ciepła. Też będziemy chcieli przeprowadzić. Mamy już opracowaną koncepcję. Czekamy tylko, żeby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabory. No i będziemy na pewno w tej materii aplikować. To będą pierwsze tego typu rozwiązania, bo rozmawiamy o pompach już wielkoskalowych, bo jeśli chodzi o właśnie o Dobrzańskiego, to jest 600 kW, więc to są już konkretne rozwiązania, ale one mają temu też właśnie służyć, żeby dzięki też wsparciu środków zewnętrznych móc zmieniać ten system w sposób taki w miarę wyważony, jak również ta polityka związana z kotłownią Millennium, czyli dywersyfikacja źródeł ciepła, bezwzględnie musi występować.
2: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Prace idą zgodnie z planem, a chodzi o przeniesienie dworu z Wielogłów do Nowosądeckiego skansenu. Obiekt ma stanąć w pobliżu wejścia przy ulicy Długoszowskiego.
9: Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli w tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku dworu. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już, że tak powiem, przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego, plus to, co będzie elementem konstrukcji, czyli rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu z Wielogłów w skansenie. Tak, już w tej chwili na tym miejscu. I zaraz będzie po reinwentaryzacji materiału zabytkowego, czyli tych starych, że tak powiem, elementów konstrukcyjnych, czyli będzie selekcja dokonana tych elementów, które się uda odtworzyć, ale także tych elementów, które będą na trwałe, że tak powiem, wpisane w zręb tego obiektu.
4: Kiedy on będzie gotowy, odtworzony? Kiedy turyści będą mogli zobaczyć go?
9: No, po zakończeniu oczywiście projektu, czyli w 2028 roku. Jeszcze chwilkę, tak.
10: Bo to miejsce w skansenie?
9: Tak, można zobaczyć nawet z drogi, z ulicy Długoszowskiego. To jest dosłownie przy wejściu ewakuacyjnym od strony ulicy Wieniawy Długoszowskiego.
10: I tam też wiemy, że trwają prace związane z tworzeniem takiego budynku recepcyjnego.
9: Tak, cały czas. To jest kolejny projekt. Kolejny projekt. Rozebraliśmy obiekt, który tam się znajdował, który będzie też przedmiotem późniejszej warstwy odtworzeniowej już w skansenie. Natomiast tutaj jest przygotowywanie placu do budowy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy chcieli ten obiekt skończyć w przeciągu tych 2 lat i udostępnić z prawdziwego zdarzenia na zapleczu skansenowskim, bo nie jest to ekspozycja, żeby to jasno wybrzmiało. Punktu węzłów sanitarnych, jak również i recepcji dla tej części skansenu, czyli od wejścia do ulicy Długoszowskiego.
4: No i to taka nowość, bo czegoś takiego nie było w skansenie do tej pory, takiego punktu, gdzie turyści mogliby zebrać się, odpocząć, skorzystać z toalety.
9: Tak, to prawda. My chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie. Nie udawało się. dzięki wnioskowi, który prowadzi Muzeum w Zubrzycy Dolnej, udało nam się wejść w ten wniosek i uzyskać dofinansowanie na budynki, które można powiedzieć od lat powinny stanąć w skansenie, w tym oczywiście miejscu zapleczowym, czyli przy wejściu do skansenu i które powinny godnie obsłużyć naszych zwiedzających.
2: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenie

0: już gościłam pana Chomącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze raz. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów. Więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
1: Przetocznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj i dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny, na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. Na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmą do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy, uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć i to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne. I no ja też miałbym taką... chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. No to jest bardzo ważne i jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takich odruchów, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenie, przećwiczenie to jest coś najważniejszego moim zdaniem.
2: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem, w naszej ocenie niebezpieczne z uwagi na to, że dzisiaj jednak w szkołach pierwszy kontakt z dzieciakami, różnymi dzieciakami, też szkoły są w miejscach takich, gdzie ogólnodostępne, więc tam jest dużo ludzi, dużo się przewija spotkań i tutaj każda jednostka w naszej ocenie powinna mieć taki plator na zewnątrz dostępny, nawet

0: jeżeli szkoła jest zamknięta, to nawet przez ogrodzenie, czy gdzieś tam bramka, tu na ktoś wejdzie, zobaczy, że jest defibrylator, to taki osobie na ulicy może pomóc, więc ta sytuacja tutaj, no patrząc jeszcze, co się dzisiaj dzieje na naszej mapie geopolitycznej, no to tutaj traktujemy te sprawy bardzo poważnie i też taka motywacja dla nauczycieli, którzy są z każdej szkoły przedstawicielami, po dwie osoby przeszkolone. Dzisiaj słyszeliście Państwo, że chcą takich szkoleń więcej, chcą to kontynuować, więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć. A nie, że kupiliśmy z wisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora. No, nie oszukujmy się, to niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawę ma, a jak coś źle założy, bo jednak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc tutaj podwójne zadowolenie. Mi się tutaj dobrze współpracuje z panami w komendzie, z szkołą aspirantów. Pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie za słabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieć to kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowywani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zakupowaliśmy im też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne, a jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia, ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Ruszyła budowa obwodnicy Łącka w powiecie nowosądeckim. Droga będzie mieć około 3 km długości i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża 12 tysięcy samochodów.
2: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pawilon rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzkich realizuje.
3: Czy widać rzeczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy?
2: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia, niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości, ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak jak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region, to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
4: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
5: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu, tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No to wszystko się okaże później.
3: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
5: Tak, no jeśli chodzi o ruch, no to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
6: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, no ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, takich tych, tak, że oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
7: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowane nowe mozi rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale Poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
8: Katarzyna Węgrzyn-Mateja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. Stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
1: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej obejrzymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej, między innymi w Szkole nad obłokami i Rogasiu z Doliny Roztoki. Mówią kuratorki wystawy Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl.
9: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji, rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania tak naprawdę, myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej, w zasadzie nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkoła nad obłokami, to jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
10: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale
9: i po wojnie wznowiła swoją działalność.
10: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
11: Skoro rogaś,
10: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
11: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy Szkole nad Obłokami, to ja pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad Obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym, i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad Obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy zobaczyłam, znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mający duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. to właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
12: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak. To jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się
11: pierwszy
12: podobno,
11: raz w piwnicznej to właściwie cztery.
12: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest...
13: Edytorstwo,
12: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii. I te wątki się tutaj przewijają, także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach, zwłaszcza, że te książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Rogaś z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaatakowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia i tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski, też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze, dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
11: Tak.
12: proszę.
11: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do jakby narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kursztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana siwej bródki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływało wieś na wykład i ci ludzie tak jak w Konopiejce słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona tu zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej powie koleżanka.
12: Tak, to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku. I to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze. To Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z sądyczanami, z sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym, przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy na pewno w willi w Rytrze, ale też w Szczawnicy, więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość
9: może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolskiej lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę, liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad Opłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
11: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
9: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i praca malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
13: A tam się książki też znalazły, dwie. Dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla was?
11: Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustracje. Więc to jest taki unikat, do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne, takie same jak się znalazły, to są dopiero szkice, pierwsze kompozycje, więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa, więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdżał tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Barcicach, więc i on też prawdopodobnie jest, wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
12: i oprócz syna. Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
11: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
12: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydają się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginały.
1: Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Jest jedną z najdłuższych ulic w mieście, ale dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej, o której historię powiedział nam sądecki historyk dr Łukasz Połomski.
14: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska dzisiaj jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek, most na Lwowskiej. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska, przepraszam, 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był między innymi Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
15: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
14: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sierackich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sierackich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy Dom Gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie rodzinę Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala. Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej, dzielnicę Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prusa-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busch. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy m.in. Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
16: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
14: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. Nazwana była Piekło. Oprócz tego no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach. To już są tylko jakieś tam wspomnienia.
16: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
14: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od między Kraszewskiego na Rurach, to jest, są te rejony. Ale dużo tam ciekawych rodzin mieszkało, między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków, Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona. Dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie inna do poznania, której no, nie tak łatwo gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
16: Mówimy o tym odcinku od mostu do galerii.
14: Od mostu do galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieść mieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś, tam gdzie jest galeria, był folwark i stajnie, i stodoły plebańskie, to też ciekawa historia, dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani, ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
16: Czyli gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej, jakbyśmy teraz wskazali takie miejsce?
14: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
16: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
14: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza, aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
1: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski.

0: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację podała w sieci Komenda Główna Policji. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść również odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zakończyli pierwszy mecz Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października. Przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Skoro minęła 9:00 i jest sobota, no to dla mnie zaczyna się robota. Ale jakże przyjemna, bo to jest radio śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u Was luz i dużo przestrzeni na najlepsze polskie hity. 100% polskich hitów Wam zagram. Ania Dąbrowska rozpocznie. Michał Hanczak, witajcie.

0: towarzystwie Sanach wchodzimy w ten sobotni poranek. Cieszę się, że wybraliście Radio SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. ITP i TD za nami. Przed nami m.in. Baśka od Wilków. To już za chwilę. I to jest nasze pierwsze spotkanie tej jesieni, no bo w tym tygodniu jesień się rozpoczęła i choć tych plusów na termometrach coraz mniej będzie niestety, choć w przyszłym tygodniu ma nie być najgorzej, jeśli chodzi o temperatury, no to jednak plusów szukamy. Nie trzeba być jesieniarą, żeby jakieś plusy jesieni znaleźć.
1: Są kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
2: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
3: Rusza sezon koszykarski.
0: No, sezon koszykarski to akurat rozpoczął się już kilkanaście dni temu w lasach. Tak, tak. No, w końcu bardzo wiele osób ruszyło z koszykami na grzyby.

0: Jesień da się lubić, zwłaszcza jeżeli można słuchać takich piosenek jak ta. Tylko kochaj mnie, to Zalia oczywiście na antenie Radia SK2. A teraz przed nami inna artystka, która bardzo młoda wiekiem, ale się okazuje, że już od 5 lat raczy nas swoim hitem pod tytułem Somebody, bo właśnie minęło 5 lat od premiery pierwszego dużego singla i hitu Sary James. No ta dziewczyna bardzo młodo zaczęła, no w tym roku zdawała maturę dopiero, ale na scenie rzeczywiście jest już od ponad 5 lat, a Somebody zaprowadziło ją nawet na Eurowizję Junior i dało jej drugie miejsce. Zresztą z tym właśnie hitem wiąże się też pierwsze usłyszenie się w radiu. Sara James chętnie wraca wspomnieniami do tego dnia.
1: Mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... co? No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: No ciekawe, czy teraz Sara nadal tak reaguje, czy jednak już przyzwyczaiła się do tego, że co jakiś czas może usłyszeć swój numer w radiu. Najnowszy ukazał się wczoraj, warto go sprawdzić. Natomiast my z okazji 5. urodzin Somebody przypomnimy sobie właśnie ten hit, który otworzył Sarze drzwi do wielu scen. Między innymi do Eurowizji Junior, czy potem amerykańskiego Mam Talent.

0: Jutro będzie miał urodziny, więc już dzisiaj od Radia SK2 wszystkiego najlepszego dla Gabriela Fleszara. To jest jego wielki hit Kroplą deszczu z lat 90. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego cosobotniego spotkania i rzeczywiście jesteśmy w porze śniadania, ale pomyślmy już o obiedzie, o tym najbardziej polskim obiedzie. Rozpoczęliśmy wczoraj wielkie wybory najbardziej polskiego obiadu, zarówno zupy, jak i drugiego dania. Na sk2.pl możecie zagłosować na swoich faworytów, a jeżeli zagłosujecie, to macie szansę wygrać zaproszenie do Warszawy na Stadion Narodowy na wielki finał tej akcji, kiedy odbędzie się uczta z tymi właśnie wybranymi daniami. W dodatku jeszcze fundujemy Wam hotel, dodajemy jeszcze trochę kieszonkowego, a nad wszystkim czuwa Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, która w dodatku dzisiaj od 11 będzie miała program na antenie Radia SK2 Ładocha na pożarcie, w którym to programie nieco więcej o polskiej kuchni będzie Wam opowiadać.
1: SK2. Reklama.
2: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
5: Szalik?
4: Zimno.
6: Herbatka?
4: Cieplej.
5: Grzejnik.
4: Gorąco.
6: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
4: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
7: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more. Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wietrzenie magazynów Valfabram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfabram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć, widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
7: I po reklamie.

0: dobry numer na sobotni poranek. Wszystko, czego chciałem, to Mrozu i bracia Kasperczyk z tytułową piosenką z najnowszego albumu Mroza, który wpadł w tym tygodniu do naszego studia. No i trochę sobie też z nim o tej płycie pogadałem. Ja pierwszy raz tej płyty posłuchałem w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław i absolutnie w pociągu, w podróży ta płyta się sprawdza. Ale nie tylko.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: Można słuchać Mroza na płycie, można spotkać go na koncertach, bo w najbliższy piątek startuje halowa trasa koncertowa tego artysty. Najpierw łódzka Atlas Arena, no jeszcze chyba do Krakowa są jakieś bilety do Tauron Areny. Natomiast można też Mroza słuchać na antenie Radia SK2 i do jego hitów na pewno jeszcze wrócimy, ale tuż po godzinie 10 inni artyści, m.in. Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: Weekend Waldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1 plus 1 gratis.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Witajcie, Michał Rejduch. Dziś swoje 40 urodziny będzie świętował chór Skerco z Nowego Sącza. Działa on w pierwszym Elo i prowadzi go Andrzej Citak. Zespół wystąpi dziś w Sądeckim Amfiteatrze razem z Majką Jeżowską. Usłyszycie największe przeboje artystki w wykonaniu chóralnym. Koncert startuje o 18. A za tydzień w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody psich zaprzęgów. Wezmą w nich udział zawodnicy, którzy pojadą z psami na specjalnych hulajnogach czy rowerach. Jest też kategoria biegów z psami. Patronujemy tym zawodom.
15: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie jednak nie może być przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. A przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. A dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start tego meczu o 17.
6: Minuta po 10:00, kolejna dawka newsów za godzinę, chociaż w tej godzinie w Radiu Śniadaniowym też zajrzymy do kilku polskich miast i sprawdzimy, co fajnego dzieje się w ten weekend. Może was zainspiruje do tego, żeby wyjść z domu i w czymś wziąć udział. Michał Hanczak z tej strony, witam was serdecznie, a jeśli chodzi o hity, to teraz już Black and White od Kombi, a potem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.

Ostatnia nocka na antenie Radia SK2. Ostatnia nocka w Łodzi była pełna świateł. Zresztą ta najbliższa też taka będzie, bo w tym mieście trwa Light Move Festival. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych imprez, bo rzeczywiście miasto wtedy tętni życiem, a na elewacjach kamienic na przykład można oglądać mappingi i pokazy świetlne dzieją się w różnych częściach miasta. Jeżeli ktoś ma po drodze, to dziś albo jutro wieczorem łódzkie centrum powinien odwiedzić. Ale w całej Polsce dzieje się bardzo dużo i w Radiu SK2, w Radiu Śniadaniowym staram się Was inspirować i podsuwać Wam różne pomysły na sobotę albo niedzielę. W Warszawie na przykład to jest weekend biegowy, bo dzisiaj mini maraton, czyli biegają dzieci po Świętokrzyskiej. Jutro jest maraton warszawski, natomiast w Jeleniej Górze coś dla wielbicieli antyków, czyli jarmark staroci i osobliwości. To już 58. odsłona tego wydarzenia, a na

100% polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Budzimy się wspólnie w każdą sobotę, teraz między 9 a 11, bo po 11 Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, ale o niej za kilka chwil. Wcześniej odblokuję u niektórych wspomnienia, bo właśnie minęło 20 lat od premiery singla, który na pewno jest wam doskonale znany i podejrzewam, że za chwilę będziecie śpiewali razem z nimi albo rapowali, w zależności od tego, czy wybierzecie fragment wykonywany przez Kasię Wilk, czy przez Meza. I nie, nie będzie to hit pod tytułem Ważne, bo on jest troszkę starszy. 20 lat temu ukazało się Sacrum, czyli kolejny wielki hit na koncie tego duetu, a w sumie to tercetu, bo jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy producenta Taba. To była piosenka z albumu Eudaimonia. No i teraz właśnie na 20 urodziny Sacrum sobie przypomnimy. Pamiętacie, co robiliście we wrześniu 2006 roku?

0: Cicho Sza. To jest nowy hit Sanach na antenie Radia SK2. Ale na pewno cicho nie będzie teraz, bo mamy sukces, którym warto się chwalić. To znaczy, to nie jest mój sukces, ale my jako Polacy mamy, ponieważ kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk właśnie pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Na tym jednym ładowaniu przejechał przez całą Polskę. Zaczął w Zakopanem, skończył na Helu.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Trasa elektrykiem pięknie przejechana, rekord poprawiony o ponad 100 km, także gratulacje dla Mikołaja Marczyka. On na pewno nie jechał pod prąd i na pewno dobrej energii temu człowiekowi nie brakuje.
2: SK2. Autopromocja.
3: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
4: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
5: Jakie?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
0: i po reklamie.

0: piosenka od zespołu Subtuastic, ale proszę nie spać. Wręcz przeciwnie, wstajemy, bo za chwilę w Radiu SK2 premiera, czyli nowy program Darii Ładochy, którą na pewno kojarzycie z wielu programów telewizyjnych, głównie tych związanych z kulinariami. I też tak będzie w Radiu SK2, bo za moment Daria Ładocha na pożarcie o jedzeniu, no i oczywiście o naszym nowym plebiscycie, w którym wybieramy najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl, a ja Wam życzę dobrej soboty i dobrej niedzieli. Smacznego i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 11. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik zadał mu 8 ran. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu.
14: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
13: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przyznali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
15: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
16: Dzień dobry, ja nazywam się Daria Ładocha i mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj miłe przedpołudnie, południe i popołudnie. Zapraszam Was serdecznie na audycję Ładocha na pożarcie. O czym będziemy rozmawiali? Na pewno będzie smacznie, będzie kulinarnie, będzie po polsku, będzie światowo. A dzisiaj w roli głównej? Ha, chyba jeszcze tego nie zdradzę. Dajcie mi chwilkę i zaraz powiem, kto dzisiaj jest gwiazdą programu.
17: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Jest sobota, jest po 11:00. Myślę, że wszyscy planujecie, co zrobić sobie na obiad. Ja wybrałam polskie warzywo dzisiaj jako pierwsze w audycji Ładocha na pożarcie i tym warzywem jest ziemniak. Polska ziemniakiem stoi. Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym. A ciekawostką jest, że ziemniak wcale z Polski nie pochodzi. Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie Andy, czyli Peru, Boliwia. To stamtąd przybył do Europy, najpierw w XVI wieku, a potem w XVII wieku trafił na nasze stoły. Ale czy było tak od początku? No, nie do końca. Na początku byliśmy bardzo nieufni co do ziemniaka, dlatego że nie był rośliną jadalną. Był rośliną ozdobną, był rośliną na przykład upiększającą włosy młodych dam. Liście ziemniaka układane były w tak zwane pukle. Parę legend jest na temat tego, jak ziemniak stał się jadalną częścią naszego stołu. Może nie stołu, tylko naszych potraw. I jedna z legend głosi, że to właśnie zwierzęta spowodowały, że dowiedzieliśmy się o tym, że ziemniak jest rośliną jadalną. No bo kiedyś, no nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia, ja tak, w szkole, jak nie chciałam iść do szkoły, no to zjadałam surowego ziemniaka, wtedy, o Boże, gorączka, ponieważ mówi się, że surowy ziemniak może spowodować taką małą infekcję, czyli podwyższoną temperaturę. I niegdyś ktoś rozmawiając, kłócąc się przy palenisku, rzucił ziemniaka do tyłu i ten ziemniak wpadł do ognia. Wtedy przybyły zwierzęta, zaczęły mimo tego ciepłego żaru zjadać ziemniaki i tak odkryto, że ziemniaka trzeba poddać obróbce termicznej. A jakiej? O, o tym porozmawiamy zaraz.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Pyry, grule, kartofle, ziemniaki. W różnych częściach Polski różnie nazywa się naszego dzisiejszego bohatera. Witam Was po przerwie. Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy ziemniaka. No i moi drodzy, jak to jest, że u sąsiadki na przykład kluski śląskie smakują lepiej? No wiadomo, jeżeli ta sąsiadka jest ze Śląska, to oczywiste jest, że te kluski będą smakowały lepiej, ale nie zawsze jest to kwestia umiejętności, chociaż oczywiście żelazny przepis na kluskę śląską

0: podam na końcu tego programu. Ale jest tak, że ziemniak ziemniakowi nierówny. I nie chodzi mi wcale o kształt, tylko chodzi mi o rodzaj ziemniaka. I to budzi wątpliwości w sklepie. Dlatego zrobimy sobie taką specjalną, naszą radiową legendę, jak odróżniać ziemniaka od ziemniaka, mimo że jest kartoflą, grulą, pyrą w dalszym ciągu. A więc mamy na przykład ziemniaki, to mnie zawsze bawi bardzo, myte i niemyte. No i wiecie, jak to kobiety zastanawiają się, czym się różnią. No bo wiadomo, że ceną myte są zawsze droższe, ale czy różnią się jakością, czy z mytej i niemytej będzie lepsze danie, czy będzie gorsze danie, czy kopytka będą bardziej kopycić się na talerzu? No nie. Więc różnica między mytymi i niemytymi jest tylko taka, że te niemyte są tańsze, trzeba je umyć i te niemyte dłużej pozostają, można powiedzieć świeże, ale to nie byłoby dobre określenie. Po prostu dłużej można je przechowywać. I tutaj też ważna informacja, jak przechowywać ziemniaki. Suche, najlepiej ciemne miejsce. Idealnie kiedyś nadawała się do tego piwnica. Ja z moim dziadkiem miałam non-stop wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Także wiemy już, jak przechowywać. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki, które są typu A. No i tutaj też pytanie, co to jest A? A oznacza typ sałatkowy. I tutaj, jeżeli chcecie mieć zapiekankę, zupę, czy jakieś danie, w której ziemniak jest wyczuwalny i ma swoją konsystencję zbitą, one mają mniej skrobi i właśnie do takich dań najlepiej nadają się ziemniaki typu sałatkowy, mimo że do zapiekanki można go dodać i do zupy, bo one będą wyczuwalne w całości. Typ ogólny, czyli B. No jak jest coś ogólnie, to można użyć do wszystkiego. Czy w tym wypadku do wszystkiego i do niczego? No raczej nie. Ziemniak to ziemniak. Jak macie typ B i nie wiecie, co chcecie zrobić, to on jest zawsze najbardziej bezpieczny. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Z czego najlepiej zrobić kopytka i kluski śląskie, tudzież pyzy? Typ C. Mączyste. Mają bardzo dużo skrobi i to one powodują, że kluski śląskie są mięsiste, że są rozpływające się pod językiem, dlatego że mają dużą zawartość skrobi. Także na kluski śląskie, moi drodzy, typ C. A jeszcze mam zdradzę taki mały sekret. Najlepiej te ziemniaki to mieć z dnia wczorajszego.
1: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.
21: Ładocha na pożar.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Dzisiaj bohaterem głównym naszego programu jest ziemniak. I z tego ziemniaka gospodarze lub gospodynie w polskich domach potrafią zrobić niemalże wszystko. Ale jak to bywa? W rodzinie, przy stole, kłótni na temat tego, jak przyrządzić tego ziemniaka, nie brakuje. I teraz zacznę od klusek śląskich, o których mówiłam. Moja babcia, świętej pamięci, zawsze powtarzała, że przepis na kluskę śląską jest tylko jeden. Trzeba ugotować ziemniaki, przecisnąć je przez praskę, wstawić do dużej miski, miskę to podzielić na cztery części i z jednej części wyciągnąć tego ziemniaka i do tej części wsypać mąkę ziemniaczaną, szybciutko, energicznie zagnieść, kulać, no i wtedy już awantury gotowe, w środku z dziurką czy bez dziurki. No wiem, że na Śląsku powiedzą, że trzeba zrobić dziurkę, bo tam ma wpłynąć sos. Jest na przykład sos pieczeniowy, jeżeli mamy do tego mięso i kapustkę modrą. Natomiast u mnie w domu robiło się kluski bez dziurki. Ale kluski śląskie nie są jeszcze taką niezgodą przy stole, jak zrobienie idealnego pire. Wszyscy kochają pire. Dzieci wręcz uwielbiają. Czasami jak widzimy maluchy, które jedzą obiad, to grzebią w mięsku, mięska nie zjedzą, kapustkę na bok, a ziemniaki, a w szczególności pire, zjedzone jest całe. No i teraz bardzo się cieszę, że w studiu jestem sama, że nie ma moich kolegów po fachu kucharzy, ponieważ tu dopiero kłótni nie brakuje. A więc podam wam tipy, jak zrobić pire idealne. Przede wszystkim, no to będzie pewna proporcja, którą możecie zmniejszać, zwiększać. Potrzebny jest nam 1 kg ziemniaków, do tego 120 g masła, to dosyć sporo. I tu od 150 ml do 200 ml mleka oraz sól. Oczywiście można sobie dodawać różne dodatki, ale o tym na końcu. I teraz, największą herezją kulinarną, jaką można zrobić przy pire, to jest użycie blendera. A dlaczego? Dlatego, że ciepło wydobywa skrobię, która powoduje, że nasze pire będzie kleiste. Czyli zrobimy gumę, klej, coś niezjadliwego. W restauracjach jest to w ogóle nie do pomyślenia, ale powiem wam, że w restauracjach, mimo że mają praskę, przeciskają te ziemniaki, to jeszcze do tego potrafią to jeszcze przeciskać przez sitko. Natomiast w warunkach domowych wystarczy przecisnąć przez praskę, zapomnieć o blenderze i co jeszcze bardzo ważne, no tutaj też może się pojawić kość niezgody, dodajemy mleko, a nie śmietanę. I z tego miejsca chcę pozdrowić moją mamę, która zawsze dodaje śmietanę, więc już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda podanie obiadu niedzielnego, gdy przyjeżdżam do domu na obiad. Mój mały tipek, jeżeli chcecie zaskoczyć sąsiadkę, teściową, przyjaciół, bardzo gorąco polecam, a jako że jestem duszą azjatycką, dodanie do pire łyżki pasty miso. Zmienia całkowicie oblicze takich ziemniaków, daje niezwykły posmak umami i wtedy zwykłe polskie ziemniaki, do których dodaje się taką pastę miso, mają posmak umami i wtedy nawet grzyby, zwykłe grzyby czy rzodkiewki na ciepło z sosem sojowym stają się finezyjnym i bardzo kreatywnym, a jednak tanim obiadem, który może zaskoczyć wielu. A jakby nie było, drodzy Państwo, jutro niedziela, więc można już zbierać inspiracje kulinarne na następny dzień, tym bardziej, że dzisiaj sklepy są otwarte.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Drodzy słuchacze, zaraz wybije godzina 12. My dzisiaj poruszamy się w obrębie ziemniaka, rozmawiamy o ziemniaku. Czekam na wasze głosówki na Messengerze dotyczące ziemniaków, tym bardziej, że zaraz podejmiemy kolejny temat. Czy placki ziemniaczane ze śmietaną, czy z cukrem? A co chatka, to zagadka. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i jesteście ze mną.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane. Zamień je na gotówkę w Alumet. Bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: To jak, gramy w ciepło-zimno?
6: Czapka?
5: Zimno.
7: Koc?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: To nowe ogrzewanie.
5: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami ostatnie wydarzenia w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wieczorem koncert Majki Jarzowskiej w Amfiteatrze w Nowym Sączu, której będzie towarzyszył chór Scherzo. A jutro ostatni spektakl na zakończenie. Zobaczycie przesyłkę z zaświatów. W rolach głównych wystąpią m.in. Katarzyna Żak, Katarzyna Kwiatkowska oraz po raz pierwszy w Nowym Sączu Kinga Price. Spektakle jutro o 16:19. W najbliższy piątek kolejne spotkanie autorskie w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Gościem będzie autor kryminałów Dariusz Gazik.
18: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Zderzenie miało miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do kolizji. Tylko jeden z pieszych doznał lekkich obrażeń, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów ma trafić do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Ostrzegają jednak, że szczególnie rano miejscami na szlakach może być ślisko.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Mamy już kilka minut po 12. Witam Was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie byli z nami od 11. Przypominam, Ładocha na pożarcie, nowa audycja, w której rozmawiamy nie tylko o kulinariach, ale też o historii, trochę o naszych kłótniach przy stole. Wrzucamy tak zwanego kija w mrowisko. A dzisiaj gdzie dokładnie to mrowisko? Dzisiaj mamy mrowisko ziemniaków, kartofli, tudzież pyr. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, jak nazywacie ziemniaki u siebie.
20: Ładocha na pożarcie.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Dzisiaj.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Cześć Daria, z tej strony Paulina Złomży. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u mnie dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Pozdrawiam.
2: No to jest temat, na który ja bardzo czekałam. Paulina, bardzo ci dziękuję za twoją głosówkę. Cieszę się, że jesteś ze mną, cieszę się, że słuchasz ziemniaczanej dzisiaj audycji, no bo teraz bardzo ważny narodowy polski temat. Placki ziemniaczane. O plackach można mówić godzinami, ale my postaramy się porozmawiać o nich w pigułce. Ja muszę się przyznać, że najlepsze placki ziemniaczane w życiu, jakie jadłam, zrobili mi mężczyźni. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiegoś rodzaju skrupulatność? Czy to jest jedyne danie, które potrafią zrobić, szczególnie tych, których spotkałam? Nie mam pojęcia. Natomiast nigdy nie zjadłam lepszego placka niż tego, który usmażył mi mężczyzna. A tutaj szkół jest bardzo wiele. Są na przykład placki 50-50. Co to znaczy? Połowa starta na grubych oczkach, mówię o ziemniaków, połowa na drobnych oczkach. Wtedy mieszamy, cebula, wiadomo, niektórzy dodają mąkę, inni nie dodają, sól i co tam chcecie. Inni mają swoją teorię, że tylko duże oczka. Jeszcze inni tylko małe oczka. I tak naprawdę wszystkie placki dobrze smakują, jeżeli są porządnie i dobrze usmażone. Bo nie ma nic gorszego niż to, że na zewnątrz placek jest spalony, a w środku surowy. Jest taki jeden patent, żeby pomóc tym plackom. Co to jest? Kiedy już zetrzecie, niezależnie jak, tego ziemniaka na tarce. No, oczywiście można też użyć termomiksu i wtedy w ogóle jest to zupełnie inna gramatura tego ziemniaka. Natomiast jedno jest pewne. Trzeba odczekać, aż oddzieli się woda, żeby tą wodę odcedzić. No, nikt nie będzie smażyć wody, bo wiadomo, że to nie wyjdzie. I po tym, jak ta woda już delikatnie osadza się na dnie miski, to na samym dnie pojawia się taka delikatna maś. Co to jest? To jest właśnie skrobia. I kiedy odlewacie wodę z tych placków, z tej masy ziemniaczanej, to najlepiej skrobię jest przełożyć z powrotem. I wtedy placuszki zbijają się w taką fajną, zbitą masę na patelni. I teraz co jest najważniejsze przy smażeniu placków? No oczywiście, że tłuszcz, który musi być maksymalnie rozgrzany. Trzeba robić takie próby, tak dotykać tego tłuszczu, żeby sprawdzić, czy naprawdę będzie mocno, mocno skwierczał. I teraz też taki tipek, nie wkładamy zbyt dużo placków na jedną patelnię. A dlaczego? Masa ziemniaczana po prostu nam schłodzi ten tłuszcz i wtedy nie będą się piekły tak, jak chcemy, czyli równomiernie na zewnątrz i w środku. No i tak jak już zapowiedziałam, pytanie odwieczne jest, czy placki jemy z cukrem, czy ze śmietaną? I tutaj pewnie każdy z was ma swoją teorię, każdy z nas ma swoje ulubione kryteria plackowe, zarówno jeżeli chodzi o robienie, jak i podawanie, ale nowoczesność jest wspaniała. Podawane są już nawet w restauracjach placki z kozim serem i z figami, z łososiem, z sosem pieczarkowym. Mamy również z harisą, kolendrą, mamy wariacje z limonką. Czyli te placki ziemniaczane, które są takim naszym dobrem narodowym, mimo że mogą powodować różne zwaśnie, jakie robić, jednak wychodzą na salony, nie tylko polskie, ale i zagraniczne. A takim plackiem, który jest prawdziwym zbójem i podawany jest z mięsem, jest placek po zbójnicku na Podhalu Prima Sort. No, to o plackach to już wszystko.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam was serdecznie w audycji Ładocha na pożarcie. Dzisiaj mamy ziemniaczaną rapsodię. Rozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z ziemniaka. W zasadzie z ziemniaka to można zrobić wszystko, ale dzisiaj poddajemy pod pewną wątpliwość, jak należy pewne dania przygotowywać. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Niech każdy sobie gotuje tak, jak chce. Ale mam dla was parę tipów, które mogą na przykład teraz uratować waszego chrupiącego ziemniaka. Jak to zrobić, żeby ziemniak był naprawdę chrupiący? Pierwszym tipem jest ziemniaka podgotować. Czyli bierzemy tego ziemniaka, gotujemy w osolonej wodzie i teraz, jak to zrobić, żeby nie przegiąć? Żeby go nie przegotować, no bo wtedy będzie już ugotowany, więc się nie zachrupi nam tak fajnie w tym piekarniku. I żeby zrobić, żeby się jednak dogotował na tyle, żeby do tego piekarnika trafił na krótki okres. Otóż, ja mam zawsze taką metodę. Wybieram ziemniaki, powinny być zawsze tej samej wielkości. To jest mega tip. Jeżeli jeden będzie duży, drugi będzie mały, no to niestety, ale to jak w życiu. Ten mały potrzebuje więcej, ten większy potrzebuje mniej. Koniec, kropka. Potem, gdy już biorę tej samej wielkości ziemniaki, to odmierzam, w zależności od tego, ile ich jest, jeżeli to jest kilogram, 7 minut od zagotowania się wody. Jeżeli pół kilograma, 4 minuty. Czyli musicie je tak ugotować, ale na sposób

0: al dente albo wręcz półsurowe. I wtedy, co jest ważne, bierzecie durszlak albo sitko i odcedzacie bardzo porządnie tego ziemniaka i podrzucacie do góry. Dlaczego? Dlatego, że delikatnie psuje się wtedy jego struktura, ale się nie rozpada, bo ziemniak nie jest jeszcze ugotowany. Dwa, bardzo dobrze się osusza i w powietrzu mamy pewność, że skórka, jeżeli gotujecie oczywiście w skórce, stanie się bardzo chrupiąca w piekarniku. A wtedy posypujemy ulubionymi przyprawami. Najpierw najlepiej zlać oliwą lub olejem. Do tego ulubione przyprawy. Ja lubię na przykład paprykę wędzoną, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek granulowany. Tu wszystko w zależności od tego, do czego chcę podać. I wtedy wstawiam do piekarnika na temperaturę 210 do 220. Ja nie mam zaufania do termoobiegu, bo on za szybko mi ścina górę i w środku mogą jeszcze nie być tak, jak lubię. Ale jeżeli lubicie ziemniaka naprawdę chrupiącego, 210-220, góra, dół i heja. Bardzo dziś popularne i wiralowe i szczególnie polecane na przykład na koloniach. Dzieci to sobie same robią w pokojach, czego oczywiście nie polecam, ale jak wychowawcy się zgodzą, no to można. Takiego ziemniaka można ugotować w mundurku, rozpłaszczyć go, to się nazywa tak zwane smashed potato i wtedy wsadzić do gofrownicy. Słuchajcie, to jest viral. Takiego ziemniaka można podać z sałatą, z awokado, z pomidorem, z kurczakiem i też fajnie, bo dzieci same mogą sobie zrobić takiego gofra, czyli smashed potato, dziecko rozbija tego ziemniaka, robi tak zwane pieczątki, kulinarne pieczątki do gofrownicy. To urządzenie też wiem, że macie w domu i wtedy na takiego gofra ziemniaka można podać wszystko. Aż mi ślinka cieknie sama, teraz zjadłabym takiego gofra, więc ja uciekam na przerwę, a wy myślcie o tym, jak podacie ziemniaka jutro na obiad.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu S.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć, widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
16: I po reklamie.
17: Ładocha na pożarcie w radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ziemniak ziemniakiem, obiad obiadem, ale my mamy dla Was coś specjalnego. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym możemy spotkać się i zjeść wspólny posiłek. Polski Narodowy Obiad. No ale co to tak naprawdę jest ten Polski Narodowy Obiad? Sami zdecydujcie. Na stronie sk2.pl możecie głosować na najbardziej polskie narodowe pierwsze i drugie danie. Ci, którzy zagłosują, mogą znaleźć się właśnie z nami na Stadionie Narodowym i zjeść wspólny posiłek, wspólny obiad. A wiadomo, stół to miejsce, przy którym łatwo powiedzieć dziękuję, przepraszam i proszę. Więc być może właśnie spotkamy się przy tym jednym wspólnym stole na Stadionie Narodowym. Nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, a być może tam nie będzie waszego ulubionego dania. Chociaż staraliśmy się wybrać takie dania, które wszyscy lubią, pamiętają z dzieciństwa i które są serwowane na polskich stołach. Robi się bardzo pysznie. No ciekawe, jaki to będzie wasz faworyt, bo ja swoich już mam. Ale mi ślinka cieknie.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na Pożarcie w Radiu SK2.
1: Mimo, że ziemniak nie pochodzi z Polski, jest naszym dobrem narodowym. Ale ziemniak, drodzy słuchacze, żyje światowo. Mamy we Włoszech gnocchi, w Hiszpanii tortilla de patatas, patatas bravas, krokiety z ziemniaka, patatas aioli. We Francji mamy tarte z cienko pokrojonymi ziemniakami. W Anglii fish and chips. A w Tajlandii na przykład matsaman curry. To jest jedyne curry, które podaje się tam z ziemniakami. Na koniec naszej audycji mam dla Was tipa. Jeżeli przesolicie coś w kuchni, niezależnie od tego, czy robicie to w polski sposób, europejski czy azjatycki, zawsze do tego dania warto dodać ziemniaka. Bo ziemniak, oprócz tego, że przepięknie nam chłonie smak, to do tego chłonie sól. Oprócz ziemniaka takimi składnikami jest jajko i pomidor. Ale ziemniak ma tę zaletę, że chłonie sól najbardziej. Także jak będzie zupa zasłona, słuchajcie, to można dodać ziemniaka. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was inspiracją do tego, co zrobić w niedzielę na obiad dla rodziny i przyjaciół. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ładocha na Pożarcie już za tydzień o godzinie 11. Dobrego weekendu, kochani.
2: Ładocha na Pożarcie w Radiu SK2.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
18: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
17: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby i prokurator. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Chłyston.
19: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, m.in. w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
17: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może wtedy miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
20: Wybiła sobota, godzina 13. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej i towarzyszą Wam na przykład w sobotnim sprzątaniu albo w pracy. Na dobry początek Phil i No pokaż, na co Cię stać.

Margaret i Prima Ballerina, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ten numer już doskonale znacie, bardzo go lubicie, ale przypominam, że cały czas możecie na niego głosować w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto wie, może to właśnie on pojawi się w top 3. Wszystko zależy od was, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie na swoje ulubione numery.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Ja mam nadzieję, że słuchacie nas jednak codziennie. Bo to Radio SK2 to najlepsze polskie hity, które gramy Wam dalej już teraz. Bro i Wychowany w Polsce.

0: To jest klasyk, którego nie da się zapomnieć, który zawsze brzmi dobrze. Dżem i whisky. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną m.in. Sanach, ale także Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
17: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i w dobrą stronę. W dobrą stronę soboty, w dobrą stronę godziny 14, bo już za chwilę właśnie 14 wybije. Będą informacje, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar Cyms, spokojnie, ale też pytanie do Was będzie. Co robicie w sobotę? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. Targi obronne.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Konkurs dla młodzieży Słowa mają moc organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Zadaniem uczestników jest nakręcenie rolki albo krótkiego filmu poświęconego przeciwdziałaniu cyberprzemocy i budowaniu bezpiecznej przestrzeni w internecie. Na pracę uczelnia czeka jeszcze do końca miesiąca. 8 października w Małej Galerii w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Czeka na Was spotkanie ze sztuką i performancem. W programie znalazły się wystawy, koncerty, spotkania z twórcami. Patronujemy tej imprezie.
5: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00.
6: Wybiła godzina 14, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają oczywiście dalej, ale czekam też na Wasze wiadomości. Co u Was? Jak wygląda Wasza sobota? Dajcie znać, co robicie. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Oskar Cyms i Na niebie.

Formacja Nieżywych Schabów i Lato. No, tym lecie to już tylko możemy pomarzyć, chyba że planujecie urlop jak Kasia, która napisała wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona dzisiaj odpuściła sprzątanie, odpuściła gotowanie, zajęła się planowaniem swoich wakacji, które zaczyna już w poniedziałek. No to Kasiu, trzymamy kciuki, żeby to planowanie szło bardzo dobrze. No, przy takich hitach myślę, że będzie idealnie. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, wsiąść do pociągu już teraz w Radiu SK2.

Pytam was, co u was, jak wasza sobota, i u Karoliny nie wygląda to najlepiej, bo napisała, że dzieciaki chore, czyli jesień w pełni, sezon i rok szkolny również, więc ja mam dużo roboty, a do tego gorączka i katar. No to trzymamy kciuki, życzymy wam dużo zdrowia. Pamiętajcie, herbata z imbirem, z miodem i z cytryną. Ona zawsze pomaga. A już teraz najlepsze polskie hity, które również mogą pomóc wyzdrowieć. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze i gramy wam go właśnie w Radiu SK2. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Sanach, będzie Sasza Strunin.
1: Reklama.
2: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
3: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
14: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
19: I po reklamie.

0: O proszę bardzo, okazuje się, że nie wszyscy dzisiaj sprzątają, planują urlopy. Są również tacy, którzy dzisiaj wybierają się na imprezę. Tak jak na przykład Karol, który napisał, że on właśnie szykuje się na 50 swojego kolegi. To będzie dobra impreza, więc trzymajcie kciuki, żebym jutro czuł się równie dobrze. Będziemy trzymać za imprezę, za jutro i gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie. Z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Okej, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy już to sprzątanie naprawdę możecie odpuścić. Zróbcie sobie przerwę, wypijcie dobrą jesienną herbatkę, no bo już jesień w pełni i korzystajcie z tego, że macie wolną sobotę, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

Zalia i Tylko kochaj mnie. Oj, Zalia, my to cię bardzo kochamy i bardzo lubimy twoje numery. Tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Już teraz Wilki i Bohema.

proszę bardzo, okazuje się, że sobota to nie tylko dzień sprzątania i gotowania, ale także dzień grzybobrania. Dostaję od Was zdjęcia pełne koszyki grzybów, podgrzybków, prawdziwków. Dzieje się naprawdę dużo w tych Waszych lasach. Dajcie jakieś miejscówki, nie bądźcie tacy, nie ukrywajcie tych miejsc. Chętnie też bym się na takie grzyby wybrała. No to Wy sobie zbierajcie, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Choć ja myślę, że zbiera się łatwiej niż te grzyby później robi.

0: Baim i płynie w nas gorąca krew. Najlepsze polskie hity, Radio SK2. Tak, wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj sobotę, 26 dzień września. Można jeszcze odpoczywać, ale można też wybrać się do Łodzi. Bo dzisiaj drugi dzień Light Move Festiwalu. Jeśli ktoś nie ma planów na dzisiaj, to zachęcam, warto. Piękne iluminacje, podświetlone kamienice. Wygląda to naprawdę bardzo to, ale to bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Monika Lewczuk, ty i ja. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 16 będą kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem Później ci opowiem, który mocno podbił wasze serca.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Witajcie, Michał Rejduch. Dziś swoje 40. urodziny będzie świętował chór Skerco z Nowego Sącza. Działa on w pierwszym Elo i prowadzi go Andrzej Citak. Zespół wystąpi dziś w Sądeckim Amfiteatrze razem z Majką Jeżowską. Usłyszycie największe przeboje artystki w wykonaniu chóralnym. Koncert startuje o 18. A za tydzień w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody psich zaprzęgów. Wezmą w nich udział zawodnicy, którzy pojadą z psami na specjalnych hulajnogach czy rowerach. Jest też kategoria biegów z psami. Patronujemy tym zawodom.
0: 16 to już bardziej czas przygotowań na różnego rodzaju imprezy niż czas sprzątania i gotowania. No chyba, że jest inaczej, to dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Lanbery i Ostatni Most. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Budka suflera, bal wszystkich świętych. Dzisiaj taki bal ma na pewno Karol, bo on napisał, że właśnie jadą na ślub jego chrześnicy. Ale to będzie impreza, ale będzie uroczystość. To życzymy Wam udanej zabawy do białego rana i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

Ania Wyszkonicz, ten pan i pani, a już teraz w ramach wehikuł czasu przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie numeru od Andrzeja Zauchy. C'est la vie, pocztówka. Miłego słuchania.

0: Liwka, poza tobą nic. Przypominam, że na ten numer możecie cały czas głosować. Kto wie, może w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki poszybuje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl, bo tam możecie oddać swój głos. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zapraszam na najnowsze notowanie już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Tilaf i Warszawa na zakończenie godziny 16. O 17 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Oskar Cyms, będzie też Wiktoria Kida, ale będzie też Jula. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Wietrzenie magazynów Valfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
12: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Jesienne popołudnia sobotnie wyglądają nieco inaczej. Warto ten czas wykorzystać i się trochę porelaksować. Z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. Jula i za każdym razem to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jak on to robi? Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oscar Cemsi bez końca. To już za nami, a przed nami bracia i za szkłem.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

piękny. Kwiat jabłoni i od nowa. A już teraz przechodzimy do Was z nowością. Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Brzmi bardzo dobrze i jeszcze bardzo letnio i wakacyjnie, więc warto posłuchać.

0: Oddział zamknięty i obudź się. Czy ja wiem, czy my teraz w sobotę o godzinie, po godzinie już 17 powinniśmy się budzić? Myślę, że nie, chyba że ktoś sobie urządził popołudniową drzemkę. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, żeby przyjemnie się odpoczywało. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracam do was, a ze mną m.in. Gips i Igo z ostatnim dniem lata.
1: Reklama.
2: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większe ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To jak? Gramy w ciepło-zimno?
8: Czapka?
7: Zimno.
9: Koc?
7: Cieplej.
8: Grzejnik?
7: Gorąco.
9: To nowe ogrzewanie.
7: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
10: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać na zakończenie godziny 17. 18 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać dalej. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Barga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41...
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15...
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oh yeah.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,